0: Dobrá noc z Rádiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Królestwo Boże opiera się na jednym prawie. Jakim? Tym, które paradoksalnie najtrudniej nam pojąć, na prawie miłości. Bez logiki miłości, tak, rządzi nią wewnętrzny porządek, a nie porywy serca. Otóż bez tej logiki nie sposób zrozumieć zarówno ofiary Chrystusa, jak i tytułu Maryi, który liturgia stawia nam dzisiaj przed oczami. Najświętsza Maryja Panna Królowa. Mamy z tym tytułem kłopot, bo nasza znajomość życia każe nam w Królowej widzieć tę, która rządzi, a nie która służy. Cóż, to jest ziemska perspektywa. Ale jeżeli Królestwo Boże jest w istocie królestwem miłości, to Maryja, młoda kobieta z Nazaretu, w pełni zasługuje na swój tytuł i jest on absolutnie uzasadniony. Bo nie miała przed Bogiem żadnych tajemnic, o nic go nie podejrzewała, ufała mu bezgranicznie, po prostu żyła miłością do Boga i nie stawiała barier Jego miłości, czego widocznym znakiem były narodziny Jezusa i życie całkowicie oddane Bożemu Synowi. I co najważniejsze, Maryja godzi się na to wszystko z radością. Choć akurat polski przekład jej słów „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stań według słowa Twego”, on nie oddaje tego tak bardzo jak oryginał. Zgodzić się z radością na służbę Bogu, a szerzej, co przeczuwała, na służbę wszystkim ludziom? Bez ukrytych intencji, bez wątpliwości, bez komfortu zrozumienia wszystkiego? To potrafi tylko prawdziwa królowa. Najświętsza Maryja Panna.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym. Zgrałem 1000

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego.

0: Dobry dzień! Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.
0: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Największa krytyka Jezusa wymierzona jest wobec uczonych w piśmie i faryzeuszów. Skądinąd ludzi praktykujących i skrupulatnie przestrzegających żydowskiego prawa religijnego. Sęk w tym, że ani władza, ani praktyki nie czyniły ich bardziej wrażliwymi na innych. Wręcz przeciwnie, wbijały w pychę i dawały poczucie wyższości. Jezus krytykuje ich postępowanie i przestrzega przed nim. Ale zaleca słuchać ich nauki. To może być pomocne, by się nie gorszyć, gdy spotkamy ludzi Kościoła,

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko Miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Stokrotka.
2: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
2: Jezus przestrzega przed rozdźwiękiem między tym, co człowiek głosi, a tym, jak postępuje. Słowa zyskują prawdziwą wartość wtedy, gdy potwierdza je codzienne życie. Sama znajomość zasad i składane deklaracje niewiele zmieniają. Najbardziej przekonuje człowiek, którego czyny są spójne z tym, co mówi. To właśnie w zwykłych gestach, decyzjach i sposobie traktowania innych widać, co naprawdę nosimy w sercu. Bóg pomaga odróżniać to, co ważne, od tego, co tylko chwilowe. Wierność Jemu porządkuje życie i uwalnia od ciągłego szukania uznania u ludzi. Pomyśl, co w moim postępowaniu potwierdza to, w co wierzę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dzień dobry. Słuchacie Radia Emaus w sobotni poranek. W kalendarzu 22 sierpnia. Imieniny dziś świętują Cezary, Maria, Filip, Tymoteusz, Jan, Magdalena, Bernard i Symforian. Pozdrawiam. Zapraszam dziś do godziny 14 przy mikrofonie Tomek Wandel.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury.

0: Łącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: jak w każdą sobotę o tej porze, pora zajrzeć w historyczne kartki z kalendarza. Zaczynamy od wieku XII. W roku 1157 trwała wojna polsko-niemiecka. Tego dnia cesarz Fryderyk I Barbarossa przekroczył Odrę i wkroczył na ziemię polskie na czele silnej armii wspomaganej przez posiłki z Czech i Moraw. W roku 1792, 234 lata temu, wybuchł wielki pożar Starogardu Gdańskiego. W roku 1942 w Warszawie trwało powstanie, był to 22 dzień powstania warszawskiego. Tego dnia polskie oddziały utraciły arsenał przy Placu Bankowym. 7 lat temu, w roku 2019, w czasie gwałtownej burzy w Tatrach Zachodnich, od uderzeń piorunów zginęło 5 osób, a 157 odniosło obrażenia. I jeszcze parę faktów z zagranicy. W roku 1639 Anglicy założyli w Indiach faktorię handlową Madras. 208 lat temu zwodowano amerykański statek żeglowo-parowy Savannah. 82 lata temu, w roku 1944, trwała bitwa o Atlantyk. 22 sierpnia brytyjskie lotnictwo rozpoczęło operację Goodwood, serię zakończonych niepowodzeniem ataków na niemiecki pancernik Tirpitz, zakotwiczony w norweskim Kafjordzie. 65 lat temu 59-letnia Ida Zikman została pierwszą śmiertelną ofiarą próby przekroczenia muru berlińskiego. 17 lat temu, w roku 2009, we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto padła rekordowa wygrana 147 807 299 euro. To tyle, jeśli chodzi o kalendarium historyczne. Kalendarium muzyczne w naszym programie dziś o godzinie 11.45. Już teraz zapraszam bardzo serdecznie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Tu Radio Emaus w sobotę 22 sierpnia. Oto parę pozycji w naszym programie, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę. O 10.10 rozważania z cyklu W drodze do Emaus. O 10.30 bezpiecznie do celu, czyli radiowy kurs jazdy na autostradzie. Maciej Gładysz razem z Marcinem Kukawką z Ośrodka Szkolenia Kierowców będzie podpowiadał, jak ograniczyć ryzyko kolizji przy zmianie pasa i na co zwracać szczególną uwagę za kierownicą. 11.45 to muzyczne kalendarium Radia Emaus, o 12.00 Anioł Pański i o 13.10 Święci z Nieba Ściągnięci. Życzę miłego, niczym niezapłuconego odbioru.
0: Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany

0: Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słuchacie porannego programu Radia Emaus. I jeżeli planujecie wyjazd wakacyjny, to warto zabrać radio ze sobą. Wystarczy w telefonie zainstalować naszą aplikację mobilną, a wtedy nawet gdy jesteście setki czy nawet tysiące kilometrów od Poznania, będziecie mogli nas słuchać. Zarówno aktualnego programu, jak i archiwalnych podcastów. Za chwilę sprawdzę i powiem, jaka będzie w Polsce końcówka tegorocznego lata.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry

0: Kraków dla dzieci z archidiecezji poznańskiej, odpust w sanktuarium w Szamotułach i w Górce Duchownej, msza dla młodych w sanktuarium w Licheniu oraz Adam Mickiewicz w opactwie w Lubiniu. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
1: U proboszcza w parafii.
0: Biskup Jan Glapiak pobłogosławił 500 plecaków dla uczniów przygotowanych podczas akcji charytatywnej poznańskiej Caritas Tornistry pełne uśmiechów. Plecaki zawierają wszystko to, czego potrzebuje uczeń na początku roku szkolnego, a Caritas Poznań zadbała również o to, by osłodzić uczniom ten początek, mówi dyrektor Caritas Poznań ksiądz Karol Maciejak.
2: Po raz kolejny możemy tę akcję przeprowadzać i obdarować dzieci plecakami. Dzisiaj taki miły ten finał. Mamy także i watę cukrową i popcorn, żeby umilić ten czas powrotu do szkoły. Nie zawsze on jest łatwy po czasie wakacyjnym, kiedy człowiek więcej odpoczywał, więcej relaksu było, a tutaj trzeba wejść w obowiązki szkolne, więc chcemy, żeby to był taki radosny czas. Skoro tornister pełen uśmiechów, to z tym uśmiechem chcemy, żeby dzieci mogły do szkoły wkroczyć i tego życzymy im z całego serca, by był to taki dobry czas.
0: Specjalne życzenia dla uczniów miał też biskup Jan Glapiak.
3: Niech ten tornister pełen uśmiechu będzie takim wyrazem właśnie naszej troski i solidarności z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym potrzebującym i tym właśnie takim małym, rozpoczynającym rok szkolny. Chciałbym życzyć tym właśnie, którzy rozpoczynają rok szkolny, takiej ciekawości świata i Pana Boga, i człowieka, i tego wszystkiego, co nas otacza, bo myślę, że to jest taki klucz do wiedzy. Jeśli człowiek jest ciekawy, interesuje go wiele rzeczy, to też łatwiej przychodzi to zdobywanie tej wiedzy. No i potem jest taka satysfakcja z tego, że na czymś się znam, coś potrafię zrobić. Jest radość dla mnie, dla moich rodziców, dla dziadków. Niech tak właśnie się dzieje w tym nowym roku szkolnym, który niebawem się rozpocznie. Szczęść Boże wszystkim.
0: Tornistry zostały przekazane rodzinom wielodzietnym, najuboższym i dzieciom korzystającym z placówek Caritas, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, centrów pomocy migrantom i uchodźcom. W ich dystrybucji pomogły parafialne zespoły Caritas.
1: U proboszcza w parafii.
0: 22 sierpnia rozpocznie się uroczysty odpust w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani. Kto jeszcze nie był w tym sanktuarium i nie widział cudownego obrazu, ma teraz doskonałą okazję, mówi ksiądz Tomasz Ren, proboszcz Bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa w Szamotułach.
4: W sanktuarium mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani od 1666 roku. Ten wizerunek, który przed wiekami płakał krwawymi łzami. Maryja, która pociesza, Maryja, która daje nadzieję, Maryja, która robi wszystko, żeby patrzeć na nas, a my patrzymy na nią, a ta bliskość daje nam siły, uzdrawia i pociesza. Jest wiele takich historii, także i dzisiaj. Niedawno ktoś opowiadał pewną historię. Małżeństwa starali się o dziecko, małżeństwo przy tym przeżywało kryzys. Pani wspomina, proszę księdza, ktoś nam podpowiedział Szamotuły. Szamotuły, tam jest sanktuarium, jedźcie i tam z boku jest kaplica Matki Bożej Pocieszenia i módlcie się. Przyjechaliśmy do Szamotu, klęczeliśmy długo, modliliśmy się i dzisiaj mamy 4-letniego syna. Właśnie w tym sanktuarium wiele osób mówi, że doznaje jakieś pociechy, doznaje jakieś radości, doznaje siły. Dlatego warto być, dlatego warto przyjechać. Teraz przeżywamy taki szczególny czas, tydzień maryjny, czyli taki czas łaski. Szamotuły to takie trochę, można powiedzieć, miejsce jak Częstochowa, gdzie się obraz odsłania, gdzie możemy spojrzeć na Maryję i możemy od niej uczyć się pięknego życia. Każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Potrzebujemy właśnie tego, żeby komuś opowiedzieć, zostawić. I tu można to uczynić przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
0: Odpust rozpoczną mszę z nauką rekolekcyjną w sobotę i w niedzielę, ale w programie każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia ksiądz Ren.
4: W sobotę i w niedzielę tą teraz będą nauki, będzie głosił ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Natomiast od poniedziałku przez cały tydzień jest program, który myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W poniedziałek i tak będzie każdego dnia, o godzinie 9 jest odsłonięcie cudownego wizerunku i różaniec. Ten różaniec ma nam pomóc w tym, żebyśmy już nastroili swoje serce, żebyśmy już weszli w ten rytm maryjny i żebyśmy otworzyli serce na to, co będzie działo się dalej, kiedy będziemy się karmić słowem. A więc co dziewiątej odsłonięcie cudownego wizerunku, różaniec i msza święta. I tak samo jest wieczorem. O godzinie 18 jest różaniec i msza święta. W poniedziałek na rano zapraszamy tych, którzy przeżywają swoje życie będąc wdową czy wdowcem. Chcemy przyprowadzić właśnie wszystkich do Maryi, którzy przeżywają taką sytuację w życiu i będzie dla nich też osobne słowo. Wieczorem natomiast zapraszamy małżonków, aby odnowili sakrament małżeństwa. Natomiast o godzinie 20 zapraszamy tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, którzy chcą szukać woli Bożej, którzy chcą szukać Jezusa.
0: Wtorek jest dniem nowym, a w środę, w Dzień Chorych, o 9.30 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka.
4: W środę o godzinie 20 nazwaliśmy to msza święta dla singli, czyli dla tych, którzy poszukują męża, poszukują żony, a może dla tych, którzy już nie poszukują, chcą żyć w takim stanie wolnym. To będzie czas właśnie jakby pomodlenia, poproszenia, także szukania woli Bożej. W czwartek w sposób szczególny modlimy się za Kościół i o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Tak pięknie, kiedy mówimy o naszym Kościele, jest nasz Kościół z jego wszystkimi pięknymi sprawami i trudnymi. I dlatego w duchu odpowiedzialności chcemy się modlić za Kościół, powierzać Panu Bogu. Tak będzie rano i tak będzie wieczorem. I wieczorem o godzinie 21, ponieważ codziennie jest apel jasnogórski, po apelu rozpoczynamy całonocne czuwanie właśnie w intencji nowych powołań kapłańskich.
0: W piątek zaplanowano modlitwę za wszystkich zmarłych. W sobotę rano są zaproszone dzieci, a wieczorem młodzież. Uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę.
4: O godzinie 12 będzie msza święta, gdzie będziemy świętować i powierzać wszystkich, którzy w ciągu tego tygodnia byli przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej pocieszenia. To jest szczególny czas, czas łaski. Bardzo zapraszamy do szamotu. Niech Matka Boża uzdrawia, przemienia, niech spojrzenie daje nam nową siłę.
1: U proboszcza w parafii.
0: Koniec sierpnia to także czas odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna. Rozpoczyna się on 22 sierpnia i trwa do 31, a w tym roku jest wyjątkowo uroczysty ze względu na szczególną okazję, mówi ksiądz Przemysław Wilk, kustosz sanktuarium.
5: W tym roku przeżywamy 60. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest z nami od 1410 roku. Główne uroczystości będą miały miejsce w piątek, 28 sierpnia. Dokładnie przypada 60. rocznica koronacji. Wtedy przyjadą też zaproszeni księża, którzy 60 lat temu byli diakonami, także będą odprawiać mszę świętą. Ten dzień jest też przeznaczony dla dzieci, więc po sumie o godzinie 11 będzie festyn dla dzieci, wiele atrakcji.
0: Każdy dzień będzie poświęcony innym intencjom w modlitwach. Niedziela to dzień ludzi pracy.
5: Wtedy też będzie ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. O 11 odprawiam mszę świętą, sumę odpustową. W poniedziałek modlimy się za wszystkie siostry, braci zakonnych. We wtorek za wszystkich chorych. A na każdej mszy świętej udzielamy sakramentu namaszczenia. W środę modlimy się w intencji ojczyzny. Na wieczór przybywają do nas poczty sztandarowe strażaków pobliskich miejscowości. W czwartek jest dzień kapłański. Ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński będzie przewodniczył sumie. O godzinie 11 w piątek przypada ta rocznica 60. koronacji. W sobotę do południa zapraszamy wszystkie grupy maryjne. Ksiądz moderator różańcowy, ksiądz Dawid Wojdowski będzie prowadził i modlitwy, różaniec i mszę świętą. A w niedzielę następną, czyli 30, zainauguruje nowy rok szkolny. O 11 suma odpustowa, a też poświęcenie tornistrów dzieciom. Będzie przewodniczył ksiądz biskup Jan Glapiak.
0: Zakończenie odpustu zaplanowano na poniedziałek 31 sierpnia. Podczas dwóch mszy świętych o godzinie 8 i 10.30 parafianie będą się modlić za zmarłych.
1: U proboszcza w parafii.
0: Sanktuarium w Licheniu zaprasza 23 sierpnia o godzinie 16 na mszę świętą z młodymi i dla młodych. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię skierowaną do młodych wygłosi ksiądz Marcin Moks, mówi Patrycja Nawrocka, koordynatorka sanktuarium do spraw młodych.
6: Czy Ewangelię można zobaczyć na własne oczy? O tym możemy przekonać się wspólnie już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ dokładnie tego dnia o godzinie 16 odbędzie się msza święta z młodymi i dla młodych. W tym miesiącu Eucharystii będzie przewodniczył i homilię skierowaną do młodych wygłosi ksiądz Marcin Moks. To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka. A następnie coś naprawdę wyjątkowego – miejsce słowa. Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Niechęcką będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy.
0: To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je i doświadczyć w zupełnie inny sposób.
1: U proboszcza w parafii.
0: Kardynał Grzegorz Ryś będzie gościem specjalnym tegorocznego Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu. Forum odbędzie się 19 września i będzie poświęcone programowi duszpasterskiemu w Polsce. Hasło programu w roku 2026-2027 brzmi Parafia wspólnotą misyjną. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Organizatorem jest Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.
1: U proboszcza w parafii.
0: Mickiewicz w cieniu lubińskiej wieży. To tytuł wydarzenia organizowanego 23 sierpnia w opactwie w Lubiniu przez Fundację Bonum Adipisci, dążąc do dobra. Poeta w latach 1831-1832 podróżował po Wielkopolsce, a jednym z miejsc, które odwiedził, jest Lubiń. Pamięć o poecie przetrwała w miejscowej tradycji i w murach benedyktyńskiego klasztoru. To właśnie tutaj zachowała się historyczna tablica poświęcona wieszczowi. Jej elementem jest brązowy wizerunek Mickiewicza, wykonany według portretu autorstwa Pierre-Jeana Davida d'Angers. 23 sierpnia uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji o pobycie Adama Mickiewicza w regionie, połączonej z prezentacją nowego wydania książki ojca Józefata Ostrowskiego Mickiewicz w Wielkopolsce 1831-1832. Pierwsze wydanie dzieła ukazało się w 1932 roku. Później wystąpi Michał Konstrat z zespołem, a o godzinie 17 tablica zostanie uroczyście odsłonięta.

0: i gospodarki wodnej. Sierpień w tym roku miał być, jeśli chodzi o średnie temperatury, powyżej normy. Natomiast w kwestii sumy opadów miał być miesiącem normalnym, czyli bez anomalii. Średnia arytmetyczna najwyższych temperatur w naszym regionie do końca lata to około 21 stopni Celsjusza. Nie zabraknie słońca, będą też dni deszczowe. We wrześniu opadów będzie zdecydowanie mniej niż w sierpniu. Czy w tym roku będziemy cieszyć się polską złotą jesienią? Czas pokaże. I to już za miesiąc.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O,
5: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Największa krytyka Jezusa wymierzona jest wobec uczonych w piśmie i faryzeuszów. Skądinąd ludzi praktykujących i skrupulatnie przestrzegających żydowskiego prawa religijnego. Sęk w tym, że ani władza, ani praktyki nie czyniły ich bardziej wrażliwymi na innych. Wręcz przeciwnie, wbijały w pychę i dawały poczucie wyższości. Jezus krytykuje ich postępowanie i przestrzega przed nim, ale zaleca słuchać ich nauki. To może być pomocne, by się nie gorszyć, gdy spotkamy ludzi Kościoła, którzy pięknie mówią o Bogu, ale Nim nie żyją. Jak reaguję, gdy spotykam się z faryzeizmem wśród chrześcijan?

0: z Radiem Emaus.
1: To kolejna godzina porannego programu Radia Emaus w sobotę 22 sierpnia. W każdą środę na naszej antenie o 7.30 pojawia się audycja Bezpiecznie do celu, czyli radiowy kurs jazdy na autostradzie. Audycja realizowana we współpracy z Autostradą Wielkopolska. Jeżeli ktoś nie zdąży posłuchać w środowy poranek lub chce posłuchać raz jeszcze, to zapraszam na powtórki w soboty o 10.30. Dziś będzie o tym, jak ograniczyć ryzyko kolizji przy zmianie pasa i na co zwracać szczególną uwagę za kierownicą. Zaprasza Maciej Gładysz i Marcin Kukawka już o 10.30.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole.

0: 50% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
4: Maciej Gładysz, witam serdecznie. Zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. W naszym studiu Marcin Kukawka, High Szkoła Jazdy. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
4: A dziś chcemy porozmawiać o zjawisku martwego pola. Każdy pewnie o tym zjawisku słyszał, ale gdybyśmy mogli przybliżyć, powiedzieć, co to konkretnie oznacza?
5: No, martwe pole to popularne powiedzenie,

0: natomiast może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Otóż, kiedy poruszamy się samochodem, kiedy jesteśmy kierującym samochodem, a czasami również innym, motocyklem, rowerem i tak dalej, są takie jakby przestrzenie wokół nas, których widoczność mamy albo całkowicie ograniczoną, albo częściowo ograniczoną. I w samochodach osobowych te ograniczenia to różnego rodzaju na przykład słupki boczne, czy jakieś jeszcze inne elementy nadwozia pojazdu, które nam ograniczają widoczność w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Oczywiście producenci robią co mogą, żeby te martwe pola były jak najmniejsze, ale jednak one ze względów konstrukcyjnych pojazdów no zawsze będą występować. Co ważniejsze, myślę, samochody duże, czyli samochody ciężarowe, różnego rodzaju pojazdy dostawcze, czy też autobusy, mają tych ograniczeń dużo więcej. Kierowca samochodu ciężarowego, z uwagi na to, że siedzi wysoko, jego szyba przednia jest dość niska, boczne szyby też nie są zbyt dużych rozmiarów, jeśli przyrównamy je do całego gabarytu pojazdu, ma tych martwych pól naprawdę sporo. Możemy przyjąć, myślę, bez jakby tutaj problemu, że taka przestrzeń w promieniu około 2 metrów od kabiny jest dla kierowcy samochodu ciężarowego w zasadzie niewidzialna. Oczywiście te samochody są wyposażone w różnego rodzaju systemy teraz elektroniczne, radary, które tam sygnalizują przeszkody, lub mamy też odpowiednie lusterka w takim samochodzie, ale zwróćmy uwagę na to, że kierowca, który jedzie i koncentruje się na jeździe, na tym, gdzie ma jechać, na znakach drogowych, no jego podzielność uwagi jest też w jakiś tam sposób ograniczona, więc my, znajdując się na drodze, dbajmy zawsze o to, abyśmy mieli dobrą widoczność i abyśmy my wszystkich widzieli, ale również zadbajmy o to, aby inni mieli szansę zobaczyć nas. To jest, myślę, takie kluczowe. Dopowiem tutaj również, że sam też jestem motocyklistą czynnym, więc może powiem taką dość istotną rzecz. Motocyklista, kierując motocyklem, widoczność ma doskonałą, bo w zasadzie niewiele go ogranicza. Natomiast inni uczestnicy ruchu drogowego mogą go zwyczajnie nie widzieć i to nie dlatego, że mają złą wolę, tylko po prostu dlatego, że na przykład jedzie zbyt szybko albo że akurat schował się w takiej przestrzeni za ich pojazdem, gdzie oni, patrząc nawet w lusterka, go nie dostrzegli. Więc również apelowałbym do motocyklistów, ale do rowerzystów, no tu akurat na autostradzie rowerami się nie jeździ, więc jakby ten temat nam się eliminuje automatycznie, ale przynajmniej motocykliści powinni zadbać o to, aby być jednak widocznymi dla innych uczestników ruchu drogowego również.
1: To jak możemy to zrobić, żeby być widocznym?
0: Oczywiście możemy używać to, co przepisy nam nakazują, czyli chociażby mamy włączone odpowiednie światła. Tutaj też bym zwracał uwagę na to, że wiele osób o tym zapomina, że kiedy na przykład mamy opad atmosferyczny, już powinniśmy jeździć z włączonymi światłami mijania. Wiele osób jakby nie włącza, bo uznaje, że samochód automatycznie już będzie to przełączał. Nie zawsze tak jest. Natomiast myślę, że taka złota zasada, jeżeli chodzi o widoczność, polega na tym, że kiedy przejeżdżamy obok innego pojazdu albo jedziemy za innym pojazdem, pozwalamy na to, żeby ten kierujący tym innym pojazdem miał szansę nas dostrzec na przykład przez szyby czy też w lusterku. Nieraz nawet widać przecież, że kierowca na przykład spogląda w lusterko, my widzimy jego twarz, on widzi naszą twarz, no i to jest, myślę, już dobry sygnał, że wspólnie się na tej drodze zauważyliśmy i to daje nam bezpieczeństwo.
1: To zjawisko martwego pola jest szczególnie, nazwijmy to, uciążliwe przy zmianie pasów czy przy wyprzedzaniu. To jak tutaj sobie z tym poradzić?
0: Tak, znaczy zjawisko martwego pola, oczywiście ograniczając nam widoczność, może doprowadzić do sytuacji, że my nie zauważymy kogoś, kto gdzieś tam właśnie w tym martwym polu jest. Stąd myślę, że podstawową zasadą przy zmianie pasa ruchu, również na autostradzie, gdzie jednak te prędkości są dość znaczne, powinno być to, abyśmy zmianę pasa ruchu po pierwsze sygnalizowali odpowiednio wcześnie, bo jeżeli my zasygnalizujemy odpowiednio wcześnie zamiar zmiany pasa ruchu, czyli włączymy kierunkowskaz, inny uczestnik ruchu, który jedzie obok nas i którego my potencjalnie możemy nie widzieć, powinien znowu widzieć ten nasz kierunkowskaz, czyli powinien w pewnym sensie być przygotowany do tego, że my, wykonując manewr, no, możemy go nie zauważyć. Druga rzecz, wykonujmy te manewry bardzo spokojnie. Nie ma takiej konieczności, szczególnie na autostradzie, że pas ruchu musimy zmienić na odcinku kilku metrów. myślę, że spokojnie możemy na to poświęcić kilkadziesiąt, a może więcej nawet tej naszej drogi. Wtedy, jeżeli zaczniemy zmianę pasa ruchu robić płynnie i spokojnie i załóżmy nie zauważyliśmy kogoś, on użyje sygnału dźwiękowego, my wrócimy na swój pas ruchu i nic się wielkiego nie wydarzy. Jeżeli natomiast nie zasygnalizujemy zamiaru zmiany pasa ruchu i zrobimy to gwałtownie, no to najczęściej zamiast sygnału dźwiękowego usłyszymy już tylko dźwięk gniecionej blachy, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Wspomniał pan o samochodach ciężarowych, o tirach. To chyba właśnie najczęstsze przy wyprzedzaniu tych samochodów. Pewnie nie jeden kierowca miał taką sytuację, że wyprzedza, nagle widzi samochód ciężarowy, próbuje też wyprzedzić inny samochód, zjeżdża w jego stronę. Co wówczas? Jak zareagować?
0: Ja osobiście wtedy raczej bym hamował, bo próba sił raczej będzie po stronie samochodu ciężarowego. Nie mamy niestety pewności, czy kierowca samochodu ciężarowego wykonuje ten manewr, bo nas nie widzi, czy wykonuje ten manewr, bo nas widzi, ale chce nam coś udowodnić. Nie powinien tak robić, no ale no nie mamy na to wpływu. Więc z całą pewnością pierwsze, co powinniśmy zrobić, to jest zacząć hamować, żeby się oddalić od tej sytuacji niebezpiecznej. Wielu kierowców reaguje w zupełnie inny sposób, używając sygnału dźwiękowego, używając świateł drogowych. No i okej, ten sygnał dźwiękowy narobi hałasu, światła drogowe poświecą i może, nie wiem, ktoś nas zobaczy. Natomiast nie ustrzeże nas to w żaden sposób przed kolizją ewentualną. Także raczej oddalenie się od tego miejsca niebezpiecznego, czyli po prostu rozpoczęcie hamowania. Przy czym też pamiętajmy, że to hamowanie musi być na tyle wyważone, żeby z jednej strony oddalić się od pojazdu, który nam, mówiąc już wprost, zajeżdża drogę, ale z drugiej strony nie narazić się na to, że ktoś, kto jedzie znowu za nami, będzie zaskoczony naszą reakcją i będzie z tyłu w nas próbował wjechać albo w nas wjedzie.
1: A czy mamy możliwość w ogóle zniwelowania jakoś tego zjawiska martwego pola?
0: Tutaj nowoczesna motoryzacja przychodzi jakby z pomocą, ponieważ systemy, które działają w pojazdach takich, powiedzmy, nowych od kilku lat, te pojazdy wyposażane są w różnego rodzaju rozwiązania, które sygnalizują obecność innego pojazdu w martwym polu. Począwszy od różnego rodzaju kontrolek w lusterkach, poprzez różnego rodzaju systemy takie a la radarowe działające w samochodach, głównie ciężarowych i autobusach. Więc z jednej strony producenci pojazdów w ślad za różnego rodzaju dyrektywami, które nakazują takie działanie, wprowadzają rozwiązania, które mają poprawić to bezpieczeństwo. Z drugiej zaś strony myślę, że często przyczyną zwiększonego martwego pola jest chociażby niedbałe traktowanie pojazdu, na przykład zanieczyszczone lusterka, zanieczyszczone szyby. Jeżeli będziemy dbali o to, aby nasz pojazd był sprawny technicznie, aby lusterka były czyste, aby szyby były czyste, abyśmy zawsze mieli odpowiednią ilość płynu do spryskiwaczy, pewnie to również pomoże i zmniejszy to martwe pole.
1: Odpowiednie ustawienie lusterek?
0: Oczywiście, odpowiednie ustawienie lusterek też jest ważne. Pamiętajmy, że lusterka nie są od tego, abyśmy oglądali własny pojazd. Są od tego, abyśmy oglądali to, co dzieje się obok naszego pojazdu, więc jeżeli ktoś ma tak ustawione lusterka, że widzi głównie swój pojazd i odrobinę tego, co jest z boku, powinien je ustawić troszkę inaczej, tak aby widział minimalnie swój pojazd jako element odniesienia i wszystko, co obok na drodze.
1: Czyli żeby było bezpieczniej, pierwsza rzecz po wejściu do samochodu sprawdzić między innymi, jak mamy ustawione lusterka.
0: Tak jest.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
3: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Ciekawa wystawa powstała na gratowisku przy ulicy Wrzesińskiej. Nazywa się Eko Muzeum i można tam oglądać archiwalne przedmioty, które stanowiły wyposażenia naszych domów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Można sobie przypomnieć lub zobaczyć po raz pierwszy, jak kiedyś wyglądały pralki, na przykład Frania lub SHL, tarczowe aparaty telefoniczne czy retro aparaty fotograficzne. Przypomnę, miejsce tej wystawy to gratowisko Poznań Wschód, ulica Wrzesińska 12. Wystawę można oglądać codziennie z wyjątkiem niedziel.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Pora na cytat na dziś. Nawet cień nieprzyjaciela starczy, by uczynić człowieka szczęśliwym. Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj. Powiedział kiedyś Marcel Achard, to francuski dramatopisarz i scenarzysta. Był członkiem Akademii Francuskiej, wielokrotnie zasiadał w jury festiwali filmowych w Cannes i Wenecji. W tej godzinie w Radiu Emaus zapraszam jeszcze na muzyczną podróż w czasie, czyli na kalendarium muzyczne, a potem w samo południe na modlitwę Anioł Pański.

0: sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Pora zajrzeć w historyczne kartki z kalendarza, ale tym razem
1: muzycznego. Podróż w czasie.
0: 164 lata temu, w roku 1862, urodził się Claude Debussy. Był kompozytorem muzyki poważnej. 76 lat temu urodził się Stanisław Węglosz. Był wokalistą grupy Budka Suflera. 65 lat temu, w roku 1961, urodziła się Debbie Peterson. Była perkusistką grupy The Bangles. Tego samego dnia urodził się Roland Orzabal, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta grupy Tears for Fears. 63. urodziny świętuje dziś Eddie Chacon, jedna druga duetu Charles and Eddie. W roku 1999 w Sopocie odbył się jedyny polski koncert Whitney Houston. 27 lat temu w Sopocie, teraz w Radiu Emaus. Zapraszam.

0: Mama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia. Biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
2: Jezus przestrzega przed rozdźwiękiem między tym, co człowiek głosi, a tym, jak postępuje. Słowa zyskują prawdziwą wartość wtedy, gdy potwierdza je codzienne życie. Sama znajomość zasad i składane deklaracje niewiele zmieniają. Najbardziej przekonuje człowiek, którego czyny są spójne z tym, co mówi. To właśnie w zwykłych gestach, decyzjach i sposobie traktowania innych widać, co naprawdę nosimy w sercu. Bóg pomaga odróżniać to, co ważne, od tego, co tylko chwilowe. Wierność Jemu porządkuje życie i uwalnia od ciągłego szukania uznania u ludzi. Pomyśl, co w moim postępowaniu potwierdza to, w co wierzę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Emaus.
1: Recital Zbigniewa Zamachowskiego lub spektakl Co po Grace. Ciepła, błyskotliwa komedia o miłości i stracie z Hanną Śleszyńską w jednej z głównych ról. To propozycje, jakie Poznań przygotował dla seniorów i seniorek na wrzesień. Recital Zbigniewa Zamachowskiego będzie można obejrzeć 9 września o godzinie 16. W repertuarze koncertu znajdują się zarówno autorskie kompozycje tego znanego autora, jak i nowe wersje utworów Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego i Agnieszki Osieckiej. Spektakl Co po Grace wystawiony zostanie 10 września, również o godzinie 16. To z kolei kameralna i pełna inteligentnego humoru opowieść o ludziach, którzy po wielu latach stają wobec nowych okoliczności, wspomnień i długo odkładanych pytań. Bilety będzie można rezerwować już od najbliższego wtorku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarnie raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: ruszu teraz popołudniowego programu Radia Emaus. Sobota, 22 sierpnia. Dzisiaj kolejne koncerty w ramach cyklu Na Falach. To już finał tych spotkań koncertowych na scenie przy jeziorze. Dzisiaj zaprezentują się po prostu Kajek, Boron oraz Zippy Ogar. Początek koncertów o godzinie 20. Natomiast na innej scenie w centrum miasta na tarasie galerii MM wystąpi Waluś Kraksa Kryzys. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Imieninowe pozdrowienia, to tak przy okazji, mamy dzisiaj przede wszystkim dla Cezarego i Marii. Pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek okazje do świętowania.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Fil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł. Przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Królestwo Boże opiera się na jednym prawie. Jakim? Tym, które paradoksalnie najtrudniej nam pojąć, na prawie miłości. Bez logiki miłości, tak, rządzi nią wewnętrzny porządek, a nie porywy serca. Otóż bez tej logiki nie sposób zrozumieć zarówno ofiary Chrystusa, jak i tytułu Maryi, który liturgia stawia nam dzisiaj przed oczami. Najświętsza Maryja Panna Królowa. Mamy z tym tytułem kłopot, bo nasza znajomość życia każe nam w Królowej widzieć tę, która rządzi, a nie która służy. Cóż, to jest ziemska perspektywa. Ale jeżeli Królestwo Boże jest w istocie królestwem miłości, to Maryja, młoda kobieta z Nazaretu, w pełni zasługuje na swój tytuł i jest on absolutnie uzasadniony, bo nie miała przed Bogiem żadnych tajemnic. O nic go nie podejrzewała, ufała mu bezgranicznie, po prostu żyła miłością do Boga i nie stawiała barier Jego miłości, czego widocznym znakiem były narodziny Jezusa i życie całkowicie oddane Bożemu Synowi. I co najważniejsze, Maryja godzi się na to wszystko z radością. Choć akurat polski przekład jej słów „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”, on nie oddaje tego tak bardzo jak oryginał. Zgodzić się z radością na służbę Bogu, a szerzej, co przeczuwała, na służbę wszystkim ludziom? Bez ukrytych intencji, bez wątpliwości, bez komfortu zrozumienia wszystkiego? To potrafi tylko prawdziwa królowa. Najświętsza Maryja Panna.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: 30 sierpnia odbędzie się impreza dla miłośników motoryzacji. Oldtimer and Youngtimer Fest 2026. To już czwarta edycja. Miejsce i czas akcji to Komorniki, ulica Żabikowska, teren firmy Novol, godzina 13. Jeżeli macie unikatowe auto, którym chcecie się pochwalić, przyjedźcie jako uczestnicy, zachęcają organizatorzy. Przypominam jeszcze, że we wrześniu, tym razem w Poznaniu, odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Retro Motor Show. Dokładnie w dniach od 18 do 20 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Będę Wam jeszcze o tych datach przypominał.
1: Radio Emaus.

0: sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.

0: W naszym sobotnim, popołudniowym i wieczornym programie każdy znajdzie coś dla siebie. O 18.10 Kuba Antkowiak zagra ze starej płyty i to nie jednej. Wcześniej o 17.10 Maciej Gładysz zabierze Was w podróż dookoła świata. O 18.23.30 aktualności Radia Watykańskiego, a o 14.15, czyli już niebawem, audycja Kościół 3.0. To i jeszcze więcej w Radiu Emaus w sobotę 22 sierpnia. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 8.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Pastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: święta podróż z ruchem Focolarii.
1: Kiedy papież Franciszek spotkał się w 2021 roku z członkami Zgromadzenia Ruchu Focolarii, zachęcał ich m.in. do troski o bliskość, która jest wyrazem chrześcijańskiej miłości. Powiedział wtedy m.in. bliskość jest stylem Boga. Te słowa papieża, wspomniane już w naszej poprzedniej audycji, stały się inspiracją także na to dzisiejsze spotkanie. Sięgamy w nim do słów Chiary Lubik, założycielki ruchu, wypowiedzianych do jego członków w 1996 roku, kiedy zgłębiała jedną z podstaw duchowości Focolarii – miłość do brata. Chiara mówiła: jak wiecie, zaczęliśmy od miłowania ubogich. A potem, ponieważ miłość jest światłem, zrozumieliśmy, że trzeba kochać wszystkich. Wszystkich. Ale co robić, aby kochać? Odpowiedź można wyrazić w dwóch słowach, które dobrze znacie. Jednoczyć się. Te dwa słowa występują już w pierwszych zapiskach. Jednoczyć się, czytamy w pewnym tekście, z każdą osobą, którą spotkamy.

0: spotykamy. Podzielać jej uczucia, nieść jej ciężary, odczuwać jej problemy i rozwiązywać je jak własne, bo z miłości stały się naszymi. Jednoczyć się z bliźnimi we wszystkim, oprócz grzechu oczywiście. To jest Pawłowe, stać się wszystkim dla wszystkich.
1: To stawanie się jedno jest wymagające, ponieważ nie mogę już żyć słowem swoim życiem, muszę żyć, jeśli rozmawiam z kimś, muszę żyć jego życiem, wniknąć w jego wnętrze. Takie jednoczenie się wymaga więc nieustannej śmierci, nawet jeśli się tego nie czuję, bo przecież skoro nie żyję, jestem martwy. Kiedy jednak jestem martwy, żyje we mnie Jezus, gdyż żyje miłość przez duże M. To właśnie dlatego bliźni, kochany w ten sposób, wcześniej lub później, zostanie zdobyty przez Chrystusa, który żyje na śmierci naszego ja. Kiedy tak się dzieje, brat odpowiada na naszą miłość swoją miłością. I wtedy miłość bliźniego prowadzi do wzajemności. Napisałam: ilu bliźnich spotkasz w ciągu dnia, w tylu zobaczysz Jezusa. Jeśli twoje oko jest czyste, tym, który przez nie patrzy, jest Bóg. Bóg zaś jest miłością, a miłość, zdobywając, chce jednoczyć. Jakże wielu błędnie patrzy na ludzi i rzeczy z pragnieniem posiadania ich. To spojrzenie jest egoizmem lub zazdrością, a w każdym razie grzechem. Ilu bliźnich spotkasz w ciągu dnia od rana do wieczora, w tylu zobaczysz Jezusa. Patrz poza siebie, nie w siebie, nie w rzeczy, nie w stworzenia. Patrz na Boga, aby się z Nim zjednoczyć.
0: On jest w głębi każdej duszy, która żyje. A jeśli nawet jest martwa, czyli nie jest w łasce Bożej, to i tak jest tabernakulum Boga. Oczekuje Boga jak radości i spełnienia swego istnienia. Taka dusza czeka na Niego, gdyż pragnie szczęścia, ale nie wie, jak je zdobyć. Kiedy potem powrócisz do siebie, odnajdziesz już nie siebie, już nie brata, lecz znajdziesz miłość, którą jest Bóg żyjący w tobie. A miłość wyjdzie, by kochać innych braci. A w nich odnajdzie również samą siebie. I wszyscy staną się jedno. Wniosek jest zawsze ten sam. Także miłość trzeba widzieć w służbie jedności. Zatem nie jest to jakakolwiek miłość. Nie chodzi tu o kochanie tylko trochę. Lecz trzeba kochać tak, by dojść do jedności.
2: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
1: Obydwie, Ala i Kasia, związane jesteśmy z ruchem Focolari założonym przez Chiarę Lubik i na tej drodze podejmujemy nasze życie z Bogiem. Ja jestem mężatką. Kasia żyje na stałe we wspólnocie Focolare. Dzielenie się tym życiem, wspólne odkrywanie go, każda na swoim etapie i w swojej formie życia, jest dla nas wielkim darem. Potrzebujemy tego dialogu. Kasiu, jednoczyć się z drugim, czy to w ogóle jest możliwe? Jak ty to rozumiesz?
0: Rzeczywiście, czasem zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe, ale uczy nas Pismo Święte, żeby stawać się wszystkim dla wszystkich, żeby kochać tak, jak drugi potrzebuje, jak chce być kochany, bo tak właśnie kocha Bóg. Dlatego jednoczyć się, czy inaczej stawać się jedno, to dla mnie przyjąć drugiego, wejść w drugiego, starać się go zrozumieć i odkrywać, jak ta relacja między nami może się rozwijać, pogłębiać I niespodzianką często jest to, że właśnie żyjąc dla drugiego, nawiązując z nim relacje, ja też odkrywam coraz bardziej samą siebie. Znajduję swoją tożsamość i też widzę, że to daje mi ogromną radość, bo myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może nam się przytrafić, kochać i być kochanym, więc to nieustannie ćwiczymy w tych relacjach między nami, dlatego stawać się jedno to odkrywać drugą osobę, a w relacji z nią odkrywać też samego siebie. A ty jak to rozumiesz?
3: Podoba mi się twoje słowo odkrywać. Przez cały czas też staram się odkrywać jakby istotę słowa jedność i jednoczyć się z drugim człowiekiem i doszłam do wniosku, że dla mnie jednoczyć się z drugą osobą to ją polubić, obdarzyć życzliwością, uwagą. Często myślę, że kochać i być w jedności to szanować drugą osobę, uszanować jej inność pod wieloma względami, a bywa to czasami trudne. Deklaruję, że chcę kochać tę osobę, a jednak jest mi czasami ciężko. W ogóle myślę, że jednoczyć się z drugą osobą to też znaczy dostrzec jej fajność i też dać jej swój czas. Przyjąć tę osobę właśnie taką, jaką jest w czasie danego spotkania, w danym czasie. Myślę też, że w jedności bardzo ważna jest wzajemność. Właśnie o tym Kiara mówi, o tym ty mówisz. Ta wzajemność jest niezwykle ważna, taka jakby naturalna równowaga między mną a tą drugą osobą, z którą akurat jestem, z którą jestem w tym danym mi czasie. Kasiu, Kiara mówi, że żeby jednoczyć się we wszystkim, aż do granicy grzechu. A ja kim jestem? A kim my jesteśmy w tej relacji? Czy my nie jesteśmy darem Boga? Jak to rozumiesz? Jak znaleźć swoje miejsce właśnie w kochaniu drugiego człowieka? Jak ty to robisz? Jak tobie to wychodzi?
0: Właśnie, próbuję, uczę się. Ale tak jak już powiedziałam wcześniej, wiele razy doświadczam, że w tej relacji odkrywam też siebie, swoje talenty, swoje możliwości, ale i swoje słabości właśnie w budowaniu relacji z innymi. Myślę, że ta praktyka stawania się jedno z drugim otwiera mnie też na taką możliwość spotkania z tym, który jest inny. Ponieważ próbuję zrozumieć, próbuję otworzyć się na to, że ktoś myśli inaczej, że ktoś ma inny gust, że ktoś lubi coś innego niż ja lubię i dopóki nie ma w tym właśnie zła, nie ma w tym grzechu, to jak najbardziej staram się otworzyć i to też pozwala mi wejść w takie obszary, których sama z siebie bym nigdy nie podejmowała, bo nie przynależał do tego mojego małego świadka. Jak wiesz, ja żyję we wspólnocie i to są czasem drobiazgi. To jest pytanie o to, czy na obiad gotujemy makaron czy ryż.
3: No tak.
0: Czy tak czy inaczej zaplanujemy dzień, który chcemy spędzić razem. Gdzie się wybierzemy i o której godzinie. Czy w momencie, kiedy decydujemy się na jakieś zmiany w mieszkaniu, tę szafę ustawimy w tym czy w innym miejscu. No, i tu tak odkrywamy te różnice, to, że można myśleć inaczej, ale okazuje się, że to, że ktoś myśli inaczej, że ktoś lubi inaczej niż ja, to czasem może być nawet i lepsze rozwiązanie. To zaskakuje, ale tak rzeczywiście jest, więc ta otwartość w tej relacji wzajemnej miłości, o której ty mówiłaś, jest dla mnie czymś bardzo cennym. A jak ty to widzisz?
3: Ja właśnie tutaj zaczęłam się zastanawiać nad tą granicą grzechu. Jest kochać do granicy grzechu, to była dla mnie trudne. Znalazłam się w sytuacji, w której ktoś miał inny pogląd, wydawało mi się, że nie jest konsekwentny w swoich przekonaniach, w swoim stanowisku, ale to mniejsza. Uświadomiłam sobie wtedy, co ja na ten temat myślę, jaki jest mój system wartości i zrozumiałam, że bardzo ważne jest zajęcie głośno swojego stanowiska i przekonania. I wymagało to, wyobraź sobie, ode mnie dużej odwagi, żeby uszanować tą drugą osobę, jej stanowisko, jej pogląd, a jednocześnie, żeby zaprezentować moje. Była to ważna rozmowa, ale powiem Ci, że utrzymujemy kontakt do dziś, znajomość trwa, przyjmujemy się w tej inności, ale ta druga osoba zna mój pogląd i wie, że dla mnie wierność dekalogowi jest bardzo ważna i właściwie najważniejsza, bo tym chcę się kierować.
4: Dzięki, to dla mnie ważne, co powiedziałaś. Bardzo Ci dziękuję.
3: Ja również, Kasiu, Ci dziękuję.

Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwówek

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy wspólnot katolickich, chrześcijańskich. Po czym poznać, że dana wspólnota nie funkcjonuje prawidłowo? Czasem słyszymy o duchownych, którzy stworzyli coś w rodzaju sekty, albo też stworzył się mechanizm, który okazał się być sekciarski. Jakie powinny być znaki ostrzegawcze, albo co powinno wzbudzić naszą szczególną ostrożność?
2: No to nie tylko duchowni, bo świeccy liderzy również mogą stworzyć coś, co może mieć znamiona sekty. No, każda wspólnota potrzebuje pewnych zasad funkcjonowania, potrzebuje też odpowiedzialności osób, które tą wspólnotą przewodzą. I choć sam autorytet lidera nie jest czymś złym, no to problem zaczyna się wtedy, kiedy ten autorytet przestaje być służbą, a staje się pewnego rodzaju narzędziem kontrolującym. I kiedy zdrowa wspólnota razem prowadzi nas do Chrystusa, no to taka wspólnota, która nie działa prawidłowo, możemy ją nazwać tak w cudzysłowie chorującą, no to coraz silniej uzależnia od jakiegoś konkretnego przywódcy. A tak być no nie powinno, bo lider tej wspólnoty, jego władza no ma prowadzić ludzi do przeżywania tej relacji z Bogiem, przede wszystkim w duchu służby, a nie na podstawie jakiegoś tam szantażu czy własnej takiej niezwykłości, modelu, który jest nieskazitelny. Dlatego pierwszym takim znakiem ostrzegawczym daje się jest taka sytuacja, kiedy przywódca takiej grupy stawia siebie ponad wszelką krytyką. Czyli może twierdzić, że tylko on zna wolę Boga, że sprzeciw wobec Niego jest sprzeciwem wobec Boga. No i to jest bardzo, bardzo niepokojące, dlatego że za tym idzie też pewna manipulacja i kontrola, to znaczy zaczynają się takie dziwne rzeczy dziać, że lider mówi, z kim mam się spotykać, kogo poślubić, gdzie pracować, na co wydawać pieniądze, na co ich nie wydawać, czy utrzymywać kontakty z rodziną, a

0: zwykle jest tak, że jeśli to już jest jakaś sekta, no to wtedy te kontakty z rodziną bardzo, bardzo szybko się ucina. Więc jest pewna forma izolacji też od innych, wzbudzanie lęku przed odejściem z takiej grupy, wymuszanie jakichś informacji, no bardzo wiele różnych takich rzeczy. Jeśli widzimy, to znaczy, że nasza wspólnota no, nie działa prawidłowo. Bo zdrowa wspólnota nigdy nie boi się pytań i takiej kontroli zewnętrznej. Natomiast chora wspólnota no, to właśnie charakteryzuje się tym, o czym mówiłem. Dlatego też, jeśli gdzieś doświadczamy takiej chorej wspólnoty, no to trzeba na pewno w takiej sytuacji skontaktować się z rodziną, skontaktować się z duszpasterzem czy z parafią. Jeśli to idzie trochę głębiej, no to pewnie i jakiś psycholog też mógłby pomóc. Natomiast dobry lider czy dobry duszpasterz zawsze będzie prowadził innych do Pana Boga i nigdy nie powie, że beze mnie czy bez tej wspólnoty nigdy Pana Boga nie odnajdziesz, bo tylko my tutaj jesteśmy taką grupą, która do Niego prowadzi. No nie, dobry lider czy dobry duszpasterz pomaga człowiekowi dojrzewać do takiej wolnej, odpowiedzialnej relacji z Jezusem i ku temu prowadzi.
1: Zapytaj księdza. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Tak, zakres.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie włoskiego regionu Veneto, czyli Wenecji Euganejskiej. Opuszczamy już jednak stolicę regionu, czyli Wenecję, i przenosimy się mniej więcej 40 km na zachód od Wenecji, a dokładnie do Padwy. Miasto to kojarzy się przede wszystkim ze świętym Antonim zwanym Padewskim, choć prawda jest taka, że nie pochodził on z Padwy, a z Lizbony, a na imię miał Ferdynand. Początkowo też nie planował wiązać swojego życia z Italią, tylko z Marokiem. Zmarł w klasztorze świętej Marii w Padwie w 1231 roku w wieku 36 lat i zaledwie 10 miesięcy później został ogłoszony świętym. Pochowano go w Padwie, gdzie z czasem powstała bazylika jego imienia. Obecnie jest to jedno z najpopularniejszych sanktuariów w Europie. Budowa świątyni rozpoczęła się tuż po śmierci świętego i trwała około 80 lat. Powstała ona w miejscu kościoła Santa Maria Mater Domini, który dzisiaj pełni funkcję kaplicy Madonna Mora we wnętrzu bazyliki. Sama bazylika, zwana przez miejscowych Basilica del Santo, jest uznawana za jeden z najpiękniejszych kościołów na świecie. W lewym transepcie umieszczono tak zwaną Arkę Świętego Antoniego, czyli grób świętego, a za ołtarzem głównym znajduje się Capella del Tesoro, w której złożono relikwie świętego, m.in. zachowany w całości język i struny głosowe. W bazylice mieści się też kaplica świętego Stanisława, ufundowana pod koniec XVI wieku z inicjatywy Mikołaja Ossolińskiego. Polskich akcentów w Padwie jest jednak dużo więcej. Wystarczy wspomnieć pomnik Jana III Sobieskiego i Stefana Batorego. W Padwie mieści się też jeden z najstarszych we Włoszech uniwersytetów. Działa on od 1222 roku, a studiowali na nim m.in. Dante, Galileusz, Jan Nepomucen, Franciszek Salezy, Stanisław Hozjusz, Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik, Jan Zamoyski czy wspomniany już wcześniej Stefan Batory. W budynku uniwersyteckim można zobaczyć m.in. salę Aula Magna, liczne popiersia i obrazy słynnych absolwentów uczelni, w tym też wielu Polaków, trybunę, z której przemawiał Galileusz, a także najstarszy zachowany teatr anatomiczny na świecie. W Padwie warto też wybrać się do ogrodu botanicznego, na Piazza Eremitani i do pobliskiej Cappella degli Scroveni, czyli kaplicy Scrovenich z freskami Giotta, no albo też na Piazza dei Signori z wieżą zegarową. Nie można też pominąć placów Piazza delle Erbe i Piazza della Frutta oraz rozdzielającego oba miejsca niezwykłego budynku Palazzo della Ragione. Do najbardziej charakterystycznych miejsc w okolicy zalicza się Porto della Valle, jeden z największych placów na świecie. Na środku znajduje się wysepka Isola Memima, otoczona kanałem, wzdłuż którego stoją statuły świętych i ważnych historycznych osobistości. Ciekawostką jest też fakt, że to właśnie z Padwy pochodzi słynny aperitif Aperol. A jednym z najczęściej odwiedzanych włoskich miast w rejonie Veneto jest Werona. Wszystko to za sprawą człowieka, który w Weronie podobno nigdy nie był, ale opisał ją w swoim dramacie. To właśnie tu rozegrała się tragiczna historia miłosna Romea i Julii, uwieńczona piórem Williama Szekspira. Nie dziwi więc fakt, że obowiązkowym punktem wizyty w mieście jest słynny dom Julii. Przebywających tu tłumnie turystów wcale nie zniechęca fakt, że legendarna Julia nigdy tu nie mieszkała, a najsłynniejszy balkon powstał dużo później niż sam dom. No ale nikt nie wyjedzie z miasta bez zdjęcia pod słynnym balkonem oraz posągiem Julii. Według legendy single powinni pogładzić prawą pierś Julii, a osoby, które są w związkach, winny zostawić liścik miłosny w bramie. Nieopodal znajduje się również dom Romea i symboliczny grob Julii. Werona to jednak nie tylko miasto zakochanych, ale także miejsce kultury, sztuki i niezwykłych zabytków, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A jednym z symboli miasta jest Arena di Verona, rzymski amfiteatr pochodzący z I wieku naszej ery. To trzeci co do wielkości włoski amfiteatr, który zachował się do dzisiaj. Większe są tylko rzymskie Koloseum i amfiteatr w Capui w Kampanii. Dawniej na widowni Arena di Verona mogło zasiąść nawet 30 tysięcy widzów. Do dziś jest to miejsce, w którym organizowane są najważniejsze wydarzenia kulturalne, koncerty czy spektakle. Sercem miasta jest natomiast Piazza delle Erbe, czyli dosłownie Plac Ziół. Przez wielu uważany jest on za najpiękniejsze miejsce w Weronie. Znajduje się przy nim m.in. wieża Torre dei Lamberti, z której można podziwiać panoramę miasta, a także fontanna Madonna di Verona, czy ozdobione freskami Casa dei Mercanti. W średniowieczu mieściła się tu siedziba cechu kupców miejskich. W tym regionie znajdują się także przepiękne mosty nad Addygą, zamek Castelvecchio, grobowiec Arche Scaliere czy Bazylika di San Zeno Maggiore. Mniej więcej w połowie drogi między Padwą a Veroną mieści się natomiast Vicenza. Nazywana jest ona często miastem Palladio. Andrea Palladio był późnorenesansowym architektem, który zaprojektował tu większość swoich dzieł. Dzięki temu miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Vicenza słynie też z licznych zakładów złotniczych, a kulinarnie ze sztokwisza, czyli suszonego dorsza, przyrządzanego na różne sposoby. Głównym placem w mieście jest Piazza dei Signori, przy którym znajduje się jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Vicenzy, czyli Bazylika Pallediana. Na przekór nazwie nie jest to jednak kościół, a pałac, który w przeszłości stanowił centrum życia politycznego miasta. Tuż obok stoją dwie charakterystyczne kolumny. Na jednej stoi Lew Wenecki Świętego Marka, na drugiej natomiast Il Redentore, czyli Zbawiciel. Nieopodal znajduje się Duomo di Vicenza, czyli Katedra Santa Maria Assunta z 15-wieczną fasadą z białego i różowego marmuru. A jedną z największych atrakcji miasta jest Teatro Olimpico, renesansowy teatr zaprojektowany oczywiście przez Palladio. Podobno to najstarszy kryty dachem teatr w Europie. Jego inauguracja miała miejsce w 1585 roku. Widownia ma kształt elipsy, natomiast scenografia daje niesamowity efekt iluzji. W mieście na uwagę zasługuje też m.in. Palazzo Chiricati czy Muzeum Miejskie Vicenzy, Palazzo del Capitanatio, Palazzo Barberano czy Kościół Santa Corona, w którym przechowywany jest cierń z korony Jezusa Chrystusa. A co jeszcze w regionie Veneto warto i trzeba zobaczyć? O tym wszystkim w kolejnym odcinku Dookoła Świata. Dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W dwóch ostatnich odcinkach wakacyjnego męskiego grania powracam do minicyklu zatytułowanego Ona i jej imiona, w którym albo w tytułach piosenek, albo w tekście pojawiają się imiona kobiet. Można założyć, że kobiet na tyle ważnych, przynajmniej dla autorów słów, że należało im piosenki te poświęcić. Wojciech Mynarski, zmarły w 2017 roku, poeta, reżyser, wykonawca piosenki autorskiej, satyryk, artysta kabaretowy, autor tekstów, piosenek i libret, uznawany jest przez wielu za najwybitniejszego twórcę tekstów w powojennej historii kabaretu literackiego w Polsce. Na 5. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1967 roku zdobył nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za utwór z muzyką Janusza Senta Jesteśmy na wczasach. Znakomity jak zwykle tekst, w tym wypadku inspirowany obrazkami z życia wczasowiczów, opowiadał o uwodzicielskiej łamaczce męskich serc pannie Krysi i szaleńczo zakochanym w niej basiście.
3: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, wczasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
4: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jest.

Panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest.

0: i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatyczny pan Krysi z Turunsu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

marzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok. Śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jest.

Piosenkę z 1967 roku, Hej Hanno, jak twierdził jej twórca Tadeusz Woźniak, łączono często z jakimś życiem, a to z jakąś realną Hanną, a to z najazdem w 1968 roku na Czechosłowację, a była to po prostu propozycja do telewizyjnej giełdy piosenki. Zdaniem autora, piosenki nie muszą nawiązywać do jakichś realiów, żeby te realia opisywać. Po okresie współpracy z zespołem Dzikusy, kolejnym ważnym etapem działalności artystycznej Tadeusza Woźniaka była Grupa Czterech. Miejscem spotkań i prób zespołu był warszawski klub Medyk. Za jego to sprawą artysta i towarzysząca mu grupa wyjechali na obóz artystyczny nad Jezioro Drwęskie do Ostródy. Tam przygotowali i opracowali m.in. piosenkę Hej Hanno, którą we wrześniu 1967 przedstawili w telewizyjnej giełdzie piosenki. W listopadzie roku następnego Hej Hanno ukazała się na tak zwanej epce. Tadeusz Woźniak i Grupa Czterech.

Za chwilę melancholijny przewój czerwonych gitar zatytułowany Anna Maria. To piosenka o smutnej dziewczynie czekającej na powrót ukochanego, wciąż patrzącej w dal, która nie wie, że ktoś inny pragnie, by go pokochała. Nie wiadomo, czy kobieta nosząca to imię faktycznie istniała w życiu kompozytora Seweryna Krajewskiego, czy była jedynie postacią wykreowaną w wyobraźni autora słów. Sam Krajewski wielokrotnie zaprzeczał, jakoby łączyło go coś z jakąś Anną Marią. Jednak jego koledzy wspominali, że spotykał się kiedyś ze spikerką telewizji Katowice o tym imieniu. Ona jednak wyjechała za granicę, zostawiając zakochanego w niej młodzieńca. Słowa do piosenki Seweryna Krajewskiego napisał ceniony tekściarz Krzysztof Dzikowski. W sierpniu 1968 roku piosenka została wydana na singlu. W 1969 zrobiła furorę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie i zdecydowała o przyznaniu czerwonym gitarom złotego mikrofonu. Oto Anna Maria.

Piosenka Och Lala zespołu Rezerwat w swojej wersji tekstowej jest nieco zagadkowa, bo czy tytułowa Lala to prawdziwa dziewczyna? Czy Lala pochodzi od jej imienia, a może jedynie określa jej beznamiętny wizerunek? Z drugiej strony może to rzeczywiście tylko złoty manekin. Najpewniej jednak to metafora pięknej i zimnej dziewczyny. Piosenka znalazła się na drugim albumie łódzkiej grupy zatytułowanym Serce, wydanym w 1987 roku. Muzykę skomponował gitarzysta Rezerwatu Wiktor Daraszkiewicz, słowa napisali Andrzej Senar oraz basista i wokalista zespołu Andrzej Adamiak. Och, Lala.

0: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Otwórzcie drzwi swoich serc i zawsze słuchajcie Chrystusa, powiedział dziś Leon XIV do młodzieży w San Marino. Miłosierdzie oraz spotkanie z drugim to antidotum na przemoc, wskazał papież podczas spotkania z uczestnikami mitingu w Rimini. Polski oblat mianowany nowym przełożonym misji w Turkmenistanie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu.

0: Leon XIV jako trzeci papież w historii po Janie Pawle II i Benedykcie XVI odwiedził dziś Republikę San Marino. W przemówieniu do przedstawicieli władz i społeczeństwa obywatelskiego przypomniał, że wolność obywatelska nie jest możliwa bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej.
1: Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, czyli bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Wolność ta jest ostatecznie dana i zagwarantowana przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka.
0: Papież wskazał również na konieczność troszczenia się o każde ludzkie życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. W miejscowej katedrze Leon XIV uczcił relikwie świętego Maryna. Po spotkaniu z duchowieństwem zwrócił się do młodzieży zebranej przed katedrą z gorącym wezwaniem otwarcia się na Chrystusa.
1: Otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was. Chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego wam, młodym. Dostrzegajcie w sobie wartość życia, wartość swojego życia. Zostaliście stworzeni przez Boga, jesteście przez Boga umiłowani i wasze życie ma ogromną wartość dla nas, dla Kościoła, dla waszej rodziny, dla całego świata.
0: Po południu Leon XIV przybył do Rimini, aby spotkać się z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami. Była to druga wizyta następcy Piotra w tym mieście od czasu przybycia tam Jana Pawła II w 1982 roku. W przemówieniu do uczestników spotkania Leon XIV wezwał do promowania kultury miłosierdzia jako odpowiedzi na przemoc oraz do pielęgnowania kultury spotkania, która służy pokojowi. Ojciec Święty powiedział, że rozpoznając w sobie godność dzieci Bożych, dotykamy tego, co od początku łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, podziałami i konfliktami. Możemy wczuwać się w siebie nawzajem, słuchać siebie i stawać się przyjaciółmi, najpierw jako osoby, a następnie także jako narody, mówił papież. Przed granicami, definicjami i instytucjami zawsze są ludzie, dodał Ojciec Święty. Więcej o wizycie papieża w San Marino i Rimini na polskiej stronie Vatican News. Ojciec Święty mianował ojca Pawła Janusza Kubiaka przełożonym misji Sui Juris w Turkmenistanie. Polski Oblat od września 2023 roku jest przełożonym domu zakonnego oraz ekonomem misji w tym kraju. Decyzją Leona XIV obejmie teraz kierowanie tamtejszą wspólnotą katolicką. Ojciec Paweł Kubiak zastąpi ojca Andrzeja Madeja, który kierował misją w Turkmenistanie od jej ustanowienia w 1997 roku i pracował nad odbudową oraz rozwojem życia Kościoła katolickiego w tym kraju.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko Miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dzień dobry, minęła 18, mamy sobotę. Czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu i bardzo wam dziękuję, że jesteście razem ze mną w to sobotnie popołudnie. Dzisiaj znowu Islandia, będę grać rzeczy od lat 60. do lat 90. Na początku pojawił się zespół, który już został zagrany w ostatnim programie na samym końcu, no bo za nami grupa Hliomar, prosto z krążka Hliomar, to był rok 1967 i za nami utwór, który myślę, że mogliście gdzieś tam już kojarzyć, no bo za nami utwór Sveita Pilsins Draumur, a to jest tak naprawdę islandzka wersja utworu California Dreamin'. Stwierdziłem, że takie troszeczkę oczko puszczę na samym początku dzisiejszego zestawienia, żebyście usłyszeli coś, co znacie, ale w nieznanej formie. Grupa Hliomar i rok 1967 już za nami, a teraz szybciuteńko przechodzimy już do lat 70.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami zespół Trubrot. Grupa Trubrot wydała 4 krążki. Ja zagrałem wam z albumu numer 2 noszącego nazwę Undir Achrifum jeden utwór. Była to kompozycja In the Country. Jeszcze będzie zaraz jeden utwór, ale sama grupa Trubrot powstała troszeczkę z połączenia zespołów Chliomar, a także Flowers, czyli mamy połączenie, no właśnie, połączenie połączenia. Mamy tutaj łącznik między pierwszym zespołem, który dzisiaj był zaprezentowany. Sam zespół wydał 4 krążki. Od 69 do 72 roku wydawali po krążku, po płycie, więc jest to naprawdę sekwencja. Jest to praca godna pozazdroszczenia i podziwu z jednej strony, no ale niestety grupa w 1973 roku się rozpadła, no ale tak jak powiedziałem, zostawiła po sobie 4 krążki. No i z drugiego krążka Undir Achrifum zagram wam jeszcze jeden utwór. Było In the Country, no to teraz będzie Everything's All Right. To jest zespół Trubrot, a to wszystko w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny utwór od zespołu True Blood. Cały czas jesteśmy przy roku 1970 i płycie Undira Hrifum. Tym razem kompozycja Everything's Alright. Musicie wiedzieć, że wówczas śpiewanie po angielsku w Islandii, na Islandii, no to była jakaś tam kontrowersja i również pójście pod prąd, no ale czasami tak bywa, że ktoś musi jako pierwszy wyjść przed szereg, złamać jakieś tam schematy i później żyje się po prostu łatwiej. Zostajemy przy latach 70., ale teraz już przechodzimy do roku 1977 i do zespołu EIK. Grupa EIK wydała dwa krążki, jeden w roku 76, a drugi pojawił się w roku 1977. Ten krążek nosił nazwę Hrislan og Straumurin, taką nazwę nosi drugi album grupy EIK. A drugim utworem na tym krążku jest również kompozycja, którą wybrałem na dzisiaj. I teraz będzie wyzwanie, żeby jakoś przeczytać ten utwór, ale się postaram. Do odważnych świat należy ten utwór. Nosi nazwę Eidhvad Almenilekt. Drugi raz już go nie przeczytam. Sorry, musicie żyć z tym, że tylko podjąłem jedną próbę przeczytania. No ale najważniejsza jest oczywiście muzyka. No i ciekawostka jest taka a propos tego krążka, że on trwa 35 minut, no ale pierwszy utwór na tym krążku trwa no 14 minut. Reszta płyty to są już długości bardzo piosenkowe, no bo sam utwór, który wam zagram, trwa nieco ponad 4 minuty, dwa jeszcze też trwają powyżej 4 minut. Później mamy utwory dwuminutowe, trzyminutowe, nawet jest takie małe interludium minutowe, no ale pierwszy utwór wyłamuje się, no i trwa 14 minut. Może kiedyś go zagram, no ale dzisiaj utwór numer 2 na krążku. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Eidhvad Almenilekt, zespół EIK, album Hrislan og Straumurin, rok 77, a to wszystko w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami zespół Eik, prosto z krążka Chrislan Okstraumurin. To był rok 1977. Za nami kompozycja właśnie z tego krążka Eidhvat Almenilekt. Za nami lata 70. Czas na koniec programu na lata 80. i 90. Zanim Bjerk rozpoczęła swoją wielką międzynarodową karierę, występowała w zespole The Sugar Cubes. Zagram wam dwa utwory tego zespołu, tej grupy. Najpierw będzie singiel, który sprawił, że o zespole stało się głośniej, stało się po prostu głośno. Zagram wam utwór Birthday, rok 87, to jest rok wydania singla, rok wydania na płycie, to jest rocznik 88, a na sam koniec będzie utwór, no właśnie, dosyć ważny w kontekście kariery zespołu Sugar Cubes, a także w kontekście kariery Bjerk, no bo na sam koniec będzie utwór po prostu hit. Sam singiel pojawił się w roku 91, na samym końcu owego roku, no ale na płycie pojawił się już w roku 1992. The Sugar Cubes w dwóch utworach, Birthday, a także hit. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję ze starej płyty. Słyszymy się już za tydzień, w sobotę, tuż po godzinie 18. Czy znowu będzie Islandia jak przez ostatnich kilka programów? Tego jeszcze nie wiem. Obserwujcie social media Radia Emaus. The Sugar Cubes w dwóch utworach na sam koniec dzisiejszego programu. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 19. Szejk Ilderim miał wielkie znaczenie, którego nie mógł i nie chciał zachwiać przez nieodpowiednie występowanie. Musiał dbać o sławę swego pokolenia, jak przystało patriarsze, najbogatszemu z książąt na całej pustyni wschodniosyryjskiej. Dzięki tej przezorności uchodził i w miastach za najmożniejszego władcę na całym wschodzie. Sława ta była słuszna, gdyż rzeczywiście był bogaty w pieniądze, sługi, wielbłądy, konie i wszelki dobytek. Nic też dziwnego, że mając dostatki, lubił pewną wystawność i zbytkowną wygodę, wysoko na wschodzie cenioną, która go podnosiła nie tylko w oczach własnych, ale dawała mu znaczenie u obcych. Gdy bawił w gaju palmowym, otaczał się jeszcze większą wytwornością. Miał tam trzy duże namioty. Jeden z tych namiotów był przeznaczony dla niego samego, drugi dla gości, a trzeci dla ulubionej żony i jej orszaku. Prócz owych głównych namiotów były i mniejsze, które zajmowali słudzy i ludzie stanowiący orszak szejka. Wybrał ich sam Ilderim między najodważniejszymi. Byli to ludzie silni i waleczni, umiejący się obchodzić z koniem, łukiem i oszczepem. Nigdy nie zmieniając sposobu życia, zachowywał Ilderim i tutaj obyczaje swego narodu, tak, że życie w gaju było tylko dalszym ciągiem życia w pustyni, takiego, jakim żyli dawni pasterze izraelscy. Za każdym razem, gdy przybywał na nowo do gaju, ceremonia osiedlin odbywała się w ten sam niezmienny sposób. Ilderim zatrzymywał konia na miejscu, które mu się wydawało najdogodniejszym, i wbijał w niedzidę, mówiąc: tu rozbijecie namiot, wejście będzie od południa, jezioro przed wejściem, a u stóp tych oto palm będzie co dnia podziwiać zachód słońca. Któż może mieć większe prawo wstrzymać karawanę i oznaczyć miejsce do rozbicia namiotu jak szejk? Toteż natychmiast wyjęto włócznie z ziemi, a w otwór, który pozostał, zatknięto pierwszy pal jako podporę namiotu. Dokoła niego wbito w równych odstępach 8 innych pali w trzech rzędach. Gdy pale tkwiły już w ziemi, przystąpiły kobiety i dzieci i rozpakowywały tkaniny i kobierce, które znajdowały się na grzbietach wielbłądów. Któż, jeśli nie niewiasty, miały się zająć tą pracą? Wszak to one strzygły brunatną sierść kóz, one przędły z niej nici, wszakże to one poszywały potem kosztowne tkaniny i stworzyły szczelnie chroniący dach. Ileż śmiechu, ile żartów brzmiało w orszaku szejka, gdy rozciągano tkaniny od pala do pala, przymocowując je trwale kołkami. A gdy nareszcie obwieszono ściany kosztownymi matami i stanął namiot taki sam jak na pustyni, czekano tylko na pochwałę dobrotliwego pana. Gdy wszedł i obejrzał sobie położenie namiotu, wejście, jezioro, słońce i drzewa palmowe, rzekł, zacierając z zadowoleniem ręce: bardzo dobrze. Przysposóbcie sobie legowiska, jak umiecie, a wieczorem będziemy zaprawiać chleb mocnym trunkiem, a mleko miodem. Każde ognisko otrzyma jagnię. Bóg z wami. Nie zabraknie nam wody, bo jezioro będzie naszym źródłem, a trzody i juczne zwierzęta mają dostateczną paszę. Bóg z wami, dzieci moje, idźcie. Z radosnym okrzykiem rozbiegło się wszystko, aby i sobie przysposobić mieszkania. Kilku pozostało, aby urządzić wnętrze szejkowego namiotu. Służebni zawiesili kotarę u głównego pala, dzieląc tym sposobem cały namiot na dwie połowy. Pierwszą z nich po prawej stronie miał zamieszkać Ilderim, drugą jego rumaki. Około słupa środkowego ułożono broń. Włócznie, pociski, łuki, strzały i tarcze. Nad nimi powieszono szablę władcy, mającą kształt księżyca na nowiu. Światło dzienne ubiegało się o lepsze z blaskiem klejnotów, którymi wysadzana była rękojeść. Na przeciwnej ścianie namiotu lśniły uprzęże koni, a świetność ich przypominała świetność liberii sług królewskich. Suknie pana, tuniki i barwiste chusty na zawoje zajmowały mniej widoczny zakątek. Tymczasem kobiety zajęły się rozpakowywaniem juków i rozkładaniem sow, dla szejka równie niezbędnych jak broda spadająca na piersi. Zabierając się do tej ważnej roboty, ustawiły drewnianą ramę złożoną z trzech części prostokątnych, zwracając ją otworem do drzwi. Ramę tę pokryły poduszkami i kapą z brązowej, złotem przerabianej tkaniny, tworząc siedzenie, a w rogach prostokątu umieściły oparcia i wałki obleczone w niebieskie i purpurowe sukno. U stóp sofy rozłożyły kobierzec, sięgający aż do wejścia. Potem napełniły wodą dzbany i zawiesiły skórzane wory z mocnym napojem na właściwych miejscach. Któryż Arab nie mieniłby Ilderima w namiocie nad jeziorem słodkiej wody w cieniu drzew palmowego gaju najszczęśliwszym z ludzi? Taki był namiot, u którego progu zostawiliśmy Ben-Hura. Gdy słudzy zdjęli im z nóg obuwie, zrzucili obaj kurzem pokryte płaszcze podróżne, a włożyli cienkie płócienne opończe. Witam cię w imię Boga, wejdź i spocznij, rzekł gospodarz do gościa, prowadząc go do sofy. Ja usiądę tutaj, mówił dalej, wskazując miejsce, a mój gość tu. Obaj usiedli, a służebna umyła im nogi wodą przyniesioną z jeziora i obtarła ręcznikami, umyślnie na ten cel przygotowanymi. U nas na pustyni mówią, zaczął Ilderim, głaszcząc brodę i dzieląc ją cienkimi palcami, że chęć do jadła wróży długie życie. Czy chcesz jeść? Stosownie do tego, co mówisz, czcigodny szejku, powinienem bym żyć setki lat, bo to jestem u drzwi twoich jako lew zgłodniały, odparł Ben-Hur. Nie odprawię cię jako lwa, ale przeciwnie, dostaniesz najlepsze jagnię z mojej trzody. Ilderim klasnął w ręce, a gdy wszedł sługa, czekający u drzwi namiotu na rozkazy pana, rzekł: idź do cudzoziemca w gościnnym namiocie i powiedz mu, że ja, Ilderim, życzę mu pokoju. Sługa skłonił się. Powiedz mu również, ciągnął dalej Ilderim, że wróciłem z gościem, z którym łamać będę chleb. Jeśli więc Baltazar mądry zechce wspólnie z nami się podzielić, to będzie nas trzech, a dla ptaków jeszcze zostanie. Sługa opuścił namiot, a gospodarz rzekł: wypocznijmy teraz. Umieściwszy się wygodnie, rzekł poważnie: skoro jesteś moim gościem, piłeś ze mną, a wkrótce masz spożywać sól, nie obrażę cię, gdy zapytam, kim jesteś. Szejku Ilderimie, rzekł Ben-Hur, spokojnie znosząc jego badawcze spojrzenie. Nie myśl, proszę, iż sobie lekceważę twoje słuszne pytanie. Przypomnij sobie jednak, czy nigdy w twoim życiu nie było chwili, w której by odpowiedź na takie pytanie nie była zbrodnią przeciw sobie samemu. Na wspaniałość Salomona zaiste było tak, odparł Ilderim. Zdrada samego siebie bywa często zdradą całego pokolenia. Dzięki, dzięki ci, czcigodny szejku, zawołał Ben-Hur z zapałem. Nigdy nie dałeś lepszej odpowiedzi. Z niej widzę, że poprzestaniesz na zapewnieniu, iż nie zawiodę zaufania, o które błagam. Co więcej, będziesz je wyżej cenił niż opowieść mego nędznego żywota. Szejk skłonił się, a Ben-Hur spiesznie skorzystał ze sposobności i mówił dalej. Ponieważ raczysz mi przychylić ucha, więc oznajmiam ci, iż nie jestem Rzymianinem, a imię, które noszę, nie jest moje. Ilderim na te słowa chwycił się za brodę i spojrzał bystro spod gęstych brwi na gościa. Dalej, mówił Ben-Hur, jestem Izraelitą z pokolenia Judy. Szejk podniósł brwi. Co więcej, szejku, żywię do Rzymu żal, wobec którego twoja krzywda jest zaprawdę troską dziecka. Starzec gładził brodę z nerwowym pośpiechem, a brwi zsunął tak mocno, że zasłaniały błyski jego oczu. Na koniec przysięgam ci na przymierze, które Pan zawarł z moim narodem, że jeśli mi pomożesz do zemsty, której pragnę, pieniądze i sława wyścigów będą twoje. Brwi Ilderima rozsunęły się.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. To jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Dzień dobry. Wieje wiatr. Paweł Kęska, witam z nadmorza. Jestem w wiosarni. Słychać, jak wyje wiatr i słychać, jak to się mówi, wanty grają, czyli uderzają liny o maszty. Jestem w porcie, tu stoją jachty, obok zaraz kutry rybackie, jest ich nie za dużo. Hel jest miejscem bardzo mocnego życia i mocnej kultury kaszubskiej, życia rybaków, jastarników, którzy wychodzili o pierwszej w nocy w morze i walczyli z żywiołami, pływali przez cały rok. To się trochę zmieniło. Jak bardzo? I co z tym wszystkim wspólnego ma wiara? Wiara kaszubska, wiara miejscowa jest mocna i bardzo tradycyjna. O tym wszystkim dziś z rybakiem, jasternikiem za chwilę będę rozmawiał pośród tych kutrów, jachtów, mew, które właśnie lecą. O dziś niebo stalowe, niebo szare. Przeciera się trochę to niebo i widać złote, przepalające chmury, słońce. Tak nie patrzę i myślę sobie o słowach pieśni. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Zanim zaczniemy, to ogromne, ogromne podziękowania tu, szczególnie z tego miejsca, dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć tę audycję, dzięki którym to nagranie realizuję, ale za chwilę będę jeszcze je parę godzin montował i będę nad nim pracował po to, żeby kawałek prawdy poszedł w świat. To dla was, moi drodzy. Dziękuję i zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Tym człowiekiem dziś będzie rybak z jastarni.

0: Jordanu bez wiertła. Ale ja przyjdę mi witro na kawę. Chyba u bedrzym, ja?
1: A tu stoją kutry. Jest jedno miejsce, nie ma tu akurat kutra. Magdalena, ten kuter. Popłynął w rejs. Teraz wozi turystów. Odpłynął niedawno, wróci nie za długo. Co to za kuter?
2: To jest kuter rybacki, który w sezonie łowczym łowi ryby, a teraz łowi ludzi, można powiedzieć, bo zajmujemy się z synami turystyką i jest takim tramwajem. Wozi turystów do Helu i z powrotem 4 razy dziennie. Także zimą łowimy rybki, a teraz łowimy ludzi.
1: Czyli jeszcze w morze normalnie chodzi.
2: Tak, to jest prawdziwy kuter rybacki. Zimą właśnie poławia szproty, śledzie. Z tego żyjemy w tej chwili. No i z turystyki oczywiście.
1: Niech się pan przedstawi, może być po kaszubsku.
2: Josozio Edek, Edward Murza. I mamy taką rodzinę. Mamy siedme knupów, jedno córko. I mamy tego kutra i na tym kutru synowie fasiają. No i z tego żyjemy. I jesteśmy z dziada, pradziada, jesteśmy rybacy i socieśmy, że to nasze wiodro już trwa. Cały czas my jesteśmy rybakami. Choć to są wszystko zbliża do końca.
1: Tak, do końca?
2: Tak, no powiedziałem, że to rybołówstwo już takie jest jakby w zaniku. Tutaj ten port, w którym teraz siedzimy, tu było 60-70 kutrów. Małych, takich drewnianych, ale ilościowo było dużo. Teraz przeważają łódki i jachty. No ale kutry to już coraz mniej, w Jastarni jest tylko 12 kutrów, reszta już została pocięta na żeletki, bo taką daje nam możliwość Unia Europejska, płaci nam pieniądze, żebyśmy zniknęli, żeby nas nie było.
1: To są duże pieniądze.
2: No to są dosyć pieniądze, no nawet do 3 milionów za taki 20-metrowy kuter, to są duże pieniądze, no ale pieniądze się przeje i później już nie ma zawodu, nie ma rzemiosła.
1: No ale jakby chciał go sprzedać komuś innemu, to by tyle on nie kosztował.
2: No nie. To już teraz się nie rybak rybakowi nie sprzedaje, tylko właśnie jest kuter cięty na żeletki i są pieniądze za to, żeby nas nie było.
1: Czyli to jest cena tak naprawdę za wyzbycie się tożsamości.
2: No tak, Unia tak wymyśliła, że mają być na Bałtyku duże firmy, korporacje i maili mają nie przeszkadzać, mają zniknąć.
1: A jakie to zaczyna pana pierwszy rejs? Ojciec, dziadek, no nie wiem.
2: No ja jestem z rodziny takiej czysto rybackiej i z rodziny mojej mamy, i z rodziny mojego ojca. Wszyscy byli rybakami. Nie było żadnych innych zawodów. I wszyscy właśnie zajmowali się tym rybołówstwem. No i z tego, żeśmy żyli i jako taka rodzina, jak zaczynałem, byłem chłopakiem, to moja rodzina się specjalizowała w połowach łososia. Czy to przez pławnice, takie sieci zastawiane, czy na haczyki. To była taka naprawdę specjalizacja, dosyć takim trudem była. Nawet te sieci, te haczyki nazywały się tukle, co oznaczało kłopot, bo ciężko było, bo to się odbywało zimą, styczeń, luty i ciężko było właśnie, żeby to na każdy haczyk nahaczyć właśnie szprotkę i wypuścić. Wszystko było w takim biegu, się płynęło 4-5 węzłów i to trzeba było wszystko w biegu wypuścić i tego się wypuszczało 1000 sztuk. I to była naprawdę taka specjalizacja trudna, ale tym się zajmowaliśmy, z tego żyliśmy, z łososi. Potem Unia zabroniła łowić łososie, na to wpłynęli Szwedzi, bo oni najbardziej zarybiali, nie chcieli, żeby ich ryby ktoś wyławiał, myśmy mało zarybiali. To myśmy się przestawili na dorsze. Dorszy też jakoś się zrobiło mało, to Unia zabroniła łowić dorsze, no to teraz tak zmuszeni nastawiliśmy się na połowy paszowe, na połowy też konsumpcyjne, ale to już tylko szprota i śledź.
1: No ale wróćmy tam jeszcze, jak pan był chłopakiem. To jak się wtedy wychodziło w morze i pamięta pan, jak ojciec, dziadek pana zabrał w pierwszy rejs? Na pierwszy połów?
2: No dziadek mnie zabrał na rejs, jak byłem całkiem małym dzieckiem i bardzo to przeżyłem, bo to była łódź na zatoce i strasznie tak kołysało, byłem przerażony. I tak jakby nie wiązałem swojej przyszłości za bardzo z rybołówstwem, no ale mieliśmy kuter i ojciec bardzo chciał, żebym dołączył do niego i później już jako 15-letni, bardzo wcześnie zacząłem jako 15-letni chłopak.
1: To wcześniej 15?
2: No 15 lat miałem i zaczynałem już, najpierw byłem też na łodzi, w maszoperii tak zwanej, to kiedyś były takie maszoperii, Bałtyk był, zatoka była podzielona na łowiska i każda maszoperia, taki oddział rybacki miał swoje miejsce i te miejsca się co roku zmieniało i to był taki zaszczyt, że mogłem w takiej maszoperii łowić, to były połowy węgorza. Ale potem już wypływałem na naszym takim małym drewnianym kutrze. No i to było już wtedy, to właśnie tak jak mówiłem, te połowy łososia. I ten kuter On był bardzo słaby taki, no to były takie starodawne kutry drewniane, one i przeciekały, no i to słabe warunki były. No dla mnie to było jako 15-latka, 16-latka, później tak po kolei wzrastałem, to było ciężkie życie dla młodego chłopaka, praca na morzu. Bardzo to ciężko przeżywałem, no ale w końcu się nauczyłem, wyrobiłem się, później kupiłem swój kuter, no i trzymam się tego rybołówstwa, a teraz ciągną dalej to rzemiosło, ten zawód ciągną dalej moi synowie. 4 synów z 6 pływa na kutrze, jako załoga kutra.
1: Ale jak taki dzień, taki połów wyglądał? No bo my sobie tego w ogóle nie wyobrażamy.
2: No, wyglądał w ten sposób, żeby...
1: Budzik dzwonił o którejś, ktoś budził, szarpał, wstawałeś, tak jak to wyglądało?
2: No, ojciec mnie budzi, wstawaliśmy wcześnie rano, tam gdzieś 1-2 w nocy i trzeba było wypłynąć, żeby przed wschodem słońca już te haczyki, czy pławnice, czy te sieci były wystawione na łososia. I wypływaliśmy o tam 2-3 godziny na pełne morze, wypuszczaliśmy te sieci. I one stały do południa i wtedy wciągaliśmy już tam z rybami albo bez ryb, zależy jak tam, jak się poszczęściło. No i to było ciężkie naprawdę, bo później przychodziły często wiatry, sztormy, południowe wiatry, nie mogliśmy się tak jakby, bo tam w tamtym małym kutrze był też słaby silnik i ciężko było z powrotem pod wiatr dopłynąć z powrotem do brzegu. No często było takie akcje, że i to właśnie jak mówiłem, ten kuter przeciekał i trzeba było wodę pompować, bo się ładownia napełniała. No bardzo to przeżywałem jako chłopak i no mam raczej takie no, słabe wspomnienia. To nie było takie zwycięstwo, tylko raczej porażka i jak później te kutry takie się zrobiły nam metalowe, bo tak się mówi, że kiedyś kutry były drewniane, a rybacy byli żelaźni, a teraz no można powiedzieć jest... Kutry są żelazne, no a rybacy już przyzwyczajeni teraz, że się manetkami, że hydraulika te sieci wciąga, jest lżejsza praca, jest centralne ogrzewanie w kutrach, jest ciepło, sucho, jest lepiej. Warunki się poprawiły, teraz by się dobrze nam żyło, gdybyśmy no, jakoś lepiej prosperowali, bo no, jest nieciekawie z tym wszystkim. Widzimy, że to rybołówstwo jakby idzie w kierunku takiego końca, no jesteśmy ostatnimi mohikanami właśnie no, tego rybołówstwa i tak się z żalem patrzy, bo to nie tylko zawód, to nie tylko sposób zarabiania na życie, ale to jest taka romantyka, jest piękno, kuter wraca i otoczony mewami i tu ludzie przychodzą i zawsze dla ludzi, dla wdów, dla ktoś przyjdzie, poprosi o rybę, to zawsze dostaje, czyli tym rybołówstwem żyła i żyje cały czas całe miasteczko, dawniej osada, teraz miasteczko i to jest naprawdę rybołówstwo, wiastarnie to taki korzeń. No, każda rodzina w wiastarni ma rybaka. Każdy jest z tym rybołówstwem związany, z tym rybaczeniem. I tak jak się spotykamy z synami, jakieś są czy uroczystości, czy urodziny, czy się spotykamy, to nasze tematy, nasze opowieści, wszystko dotyczy rybołówstwa. Żyjemy tym rybołówstwem.
1: Mówicie po kaszubsku?
2: No, ja mówię do synów po kaszubsku. Oni tak no różnie i odpowiadają, starają się, ale widać, że też ta mowa kaszubska, ta gwara kaszubska zanika. Już młodzi tak nie za bardzo, już no tak globalizacja i kaszubski widać, że zanika. Młodzi tak nie za bardzo chcą mówić.
1: Hel, to przecież tutaj nic innego się nie da zrobić, tylko łowić. Teraz jest turystyka, teraz oczywiście. Kiedyś to nawet tutaj transport był nie taki łatwy, no to kiedy się nie pojawiła kolej, to w ogóle było ciężko z transportem. Więc ta tradycja tutaj rosła w sposób niesłychanie mocny, bez jakichś większych zewnętrznych ingerencji. Po prostu takie było życie.
2: Tak, rybołówstwo to jest, no tak jak mówiłem, korzeń jastarni i zawsze to było to. Mój dziadek o tym rybołówstwie opowiadał i łowił ryby i ojciec i tak po kolei to wszystko się dzieje. I to też jest związane, nasza tożsamość, nasza wiara jest tak bardzo przez to rybołówstwo może umocniona, bo tak jak rybacy się spotykają, tak zawsze było. Rybacy się spotykają na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze, to nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie i pochwalony. I tak to się cały czas po ciemku, to witanie takie właśnie religijne, takie tradycyjne, to cały czas jeszcze trwa w jastarni. I to jest takie piękne. No jastarnia jest takim właściwie jedynym portem, że nikt nie wypływa czy w niedzielę, czy w święta. Kutry stoją. W sobotę wracają. Rybacy są z rodzinami, idą do kościoła. Jeżeli są właśnie tak jak kiedyś było z pławnicami, czy na tego łososia, to się wypływało wieczorem, na noc dopiero się wypływało, ale całą niedzielę rybacy przebywali w domu z rodzinami. To też takie piękne, że jest cały czas ta tradycja jeszcze trwa i cały czas rybacy są wierni Panu Bogu.

0: co dziadek mówił o rybaczeniu. No bo jak opowieści rybackie, to co opowiadał? Jaka to jest tradycja?
1: No dziadek dużo opowiadał o rybaczeniu, ale też opowiadał o swoich takich przeżyciach. Dużo opowiadał o wojnie, bo tutaj Niemcy w czasie wojny chcieli wysiedlić wszystkich Kaszubów, rybaków i mój dziadek z małymi dziećmi się ukrywał po lesie i właśnie nie chciał się dać wywieźć, bo tutaj to jest, Jastarnia jest takim miejscem właśnie przez ten port, przez to rybaczenie, przez te piękne właśnie widoki, przez te kutry powracające z morza. Jest takim miejscem, za którym się tęskni, z którym się nie chce rozstawać. Tutaj ludzie raczej nie wyjeżdżają, że za chlebem, żeby gdzieś... starają się nie wyjeżdżać, nie? Bo jest piękne miejsce i też mój dziadek nie chciał zostać wywieziony i tak tutaj ukrywali się po lasach, żeby nie być wywiezionymi. I to się udało. Był już taki moment, że już ich wsadzili na taki, bo to małymi takimi stateczkami, duży okręt, który wywoził tutaj mieszkańców, czekał na redzie w Helu, a małymi okrętami też podwozili ludzi na ten duży okręt i już w końcu jakoś tam złapali to rodzinę mojego dziadka, mojej mamy i już tam wieźli do tego dużego statku i jak podpłynęli, to taki tam po niemiecku: już nie ma miejsca, wracajcie, nie ma miejsca, nie przyjmiemy was, i wrócili. I wojna później się skończyła i nie byli wywiezieni. Mój ojciec był ze swoją rodziną wywieziony i później wracał pieszo z Niemiec. No, w każdym razie to są takie tradycje, o których opowiadają rodzice, dziadkowie i to się tak wszystko razem łączy, to rybołówstwo i takie przeżycia wojenne. Ale to jest właśnie piękne, że ludzie stąd nie chcą wyjeżdżać. Przez to piękno tutaj tego miejsca, morze i to rybołówstwo. I naprawdę serce się kroi, że to wszystko ma zaniknąć, że rybołówstwo ma być jakby wyplenione stąd. Bo tak sobie myślę też, żeby ten kuter nasz jak najdłużej utrzymać, bo jeżeli mamy 6 synów, to nie chciałbym, żeby ci synowie szukali gdzieś za granicą też chleba, bo to jest zagrożenie dla rodziny, dla młodzi ludzie, żeby wyjeżdżali, zostawiali dzieci i żony i wyjeżdżali gdzieś tam za chlebem. No to takie bardzo niezdrowe dla rodziny i tak jak najdłużej chcemy ten kuter utrzymać, żeby jednak byli na miejscu, żeby tutaj budowali swoje życie, swoje ogniska domowe.
0: Mają żonę? Już niektórzy?
1: Wszyscy są już żonaci, także już są na swoich.
0: Czyli to jest duża rodzina razem.
1: No jesteśmy dużą rodziną tu w Jastarni, w ogóle jesteśmy ogromną rodziną. Tutaj właśnie te kutry, które tutaj stoją, tu najbliżej nas, bo kuter Magdalena teraz wypłynął z turystami do Helu, ale tutaj obok nas ten kuter to brata kuter, taki niebieski, za nim umocowany czerwony kuter to szwagier i tak tutaj właśnie jesteśmy rodzinnie. Wszyscy się znamy, wszyscy się wspomagamy, także jak się też dzieją na morzu jakieś sytuacje trudne, to możemy zawsze liczyć, że drugi podpłynie i pomoże.
0: No to jeszcze o tradycjach. Jakie są tutaj tradycje rodzinne, zwyczajne? Tak jak pan powiedział, chociażby to witanie się, których nie ma gdzie indziej.
1: No tutaj właściwie to te wszystkie tradycje są związane z naszą wiarą. To nas tak najbardziej trzyma, bo tak się mówi, że jeżeli masz kłopot z modlitwą, to wypłyń na morze, to wówczas się człowiek, to się samo modli, tak jakby, bo jest zagrożenie życia i jest ciężka praca i to jest takie też lekarstwo, żeby, jeżeli ktoś ma samą wiarę. Rybacy mają mocną wiarę, bo walczą z żywiołami i walczą też o przetrwanie, żeby szczęśliwie wrócić do domu i tego się rybakowi życzy. Dobrego połowu, ale najważniejsze jest, żeby szczęśliwie wrócić z morza do domu. Teraz na kutrach mamy właściwie dużo urządzeń, znamy prognozę. I jak jest tam meldowany sztorm, to nie się nie wypływa, albo się szybciej z morza wraca, a kiedyś tego nie było i no, było wielkie zagrożenie, czy ten rybak wróci. Na tych drewnianych małych kutrach było zagrożenie, że może nie wrócić i tak się często zdarzało, że rybacy tonęli. Nawet było tak, że wypłynęli, nie mogli do brzegu dopłynąć i cała osada wyległa na plażę i się ludzie modlili i widzieli tych tonących, którzy tam w wirach i czasami się udało, że łódź jednak dobiła do brzegu i nie zatonęli. I takie przeżycia są w naszych rodzinach, to są wspomnienia i przekazywane takie zdarzenia z ojca na syna.
0: Wielu tu w ogóle zginęło, bo to jest niebezpieczna praca rybaków na morzu?
1: No teraz już nie ma takich wypadków, bo mamy te urządzenia, to nawigację, to wszystko. Ale no, na cmentarzu jest dużo takich właśnie pomników. Jest też taki wspólny grób za wszystkich, którzy nie wrócili z morza do domu. Teraz na święto Piotra Pawła płyniemy, jak jest taka właśnie pielgrzymka rybaków na łodziach, na kutrach do Pucka przez Zatokę. To też jest takie nabożeństwo tam z Pucka wypływa biskup i nas wita i później jest takie nabożeństwo właśnie za tych, którzy zginęli na morzu. I to jest piękne, że pamiętamy, że no, są między nami ci rybacy, którzy nie wrócili, którym grobem stało się morze.
0: Jest jakaś specjalna modlitwa, czy sposób modlitwy w rodzinie? Jak się wychodzi w morze, jak się pracuje, wraca, czy w domu?
1: No też tutaj nasz kościół w Jastarni jest taki rybacki. Kto był, to widzi, że jest ambona w kształcie łodzi, są ryby wszędzie na ścianach. Cały ołtarz jest zbudowany na łodzi. Apostołowie wyrzucają sieci i to jest taka podstawa tego naszego głównego ołtarza. I także no, żyjemy tą modlitwą właśnie za rybaków i ten kościół też. No, w każdym momencie, jak się patrzy, wszędzie są ryby i łodzie i to jest rybacki kościół. Także te żyrandole, główne oświetlenie w kształcie kotwicy. Ludzie się zachwycają, że taki piękny rybacki kościół.
0: No to nam nie przeszkadza. Tu zaczęło trochę być syreny, nie wiem dlaczego, ale może nic się nie stało. Jest pogoda trochę sztormowa, niebo takie stalowe, chmury pędzą. W takich pogodach się pływało?
1: No turyści, którzy przyjeżdżają, którzy na przykład z nami jadą na pielgrzymkę, płyną do tego Pucka, to patrzą, że lato, że słońce świeci, że tak pięknie i tak ludzie nie zdają sobie sprawy, że największe, najlepsze połowy są zimą. I to listopad, styczeń, luty, grudzień. I wtedy są najlepsze połowy, ale wtedy są najgorsze pogody i rybak ma ciężkie warunki, żeby rybę złowić, no ale taki nasz los i nie narzekamy, tylko po prostu łowimy. Teraz te kutry są, tak jak mówiłem, bardziej dzielne, tak właśnie bardziej przystosowane do złej pogody i kiedyś to, jak kuter był drewniany, czy tam jak całkiem dawniej temu, to były łodzie i wtedy te łodzie się zimą, przed zimą wyciągało na brzeg i rybak po prostu siedział w domu przy żonie, przy rodzinie i robił sieci albo naprawiał, bo sieci były bawełniane, one się bardziej psuły niż teraz, stylony. Dynema jest też taki materiał, bardzo mocnej sieci. I teraz już te kutry takie metalowe, no to się łowi właściwie bez przerwy. No wiadomo, jak jest bardzo niepogodnie, jest sztorm, no to kutr nie wypływa, ale to można powiedzieć, że łowimy cały rok. No i przez to można powiedzieć, są może cięższe warunki. Ale my na przykład przez 3 miesiące wypływamy i wyławiamy swój limit, który nam Unia przydziela i już mamy koniec. I mamy tam jakąś ilość konkretną i to nam wystarcza na 3 miesiące połowów i później już kuter stoi w porcie. My akurat jeszcze tam z tą turystyką, no ale to w Jastarni jesteśmy sami, żeby tak właśnie z tą turystyką z tego jeszcze zarabiać.
0: To mogę dobry pomysł, to, że kuter pływa, jak już skończył limity. Ale to co, no 3 miesiące się pływa, ale kiedyś pływało się 12?
1: Kiedyś pływało się, no oprócz tego, że jak złe warunki, jak zimą, to się nie pływało, no to się pływało cały rok, można powiedzieć, bo ryby są, w różnych okresach się różne ryby łowi. Na przykład okres taki teraz letni, to się łowiło flądrę. Flądra tutaj zatokowa jest bardzo smaczna. To było takie najlepsze danie dla w tych rodzinach rybackich, bo flonderki się na przykład gotowało. To jest takie mało znane danie i w takim zabielonym sosie koperkowym, jak żona ugotowała, to naprawdę to się tęskniło cały rok do takiego jedzenia właśnie letniego, flądra. Później jesienią się łowiło węgorze, później zimą się łowiło dorsze, flądry. Wiosną i późną wiosną, latem się łowiło śledzie. Także każda pora roku miała swój sposób łowienia i też no, takie ryby, które akurat wtedy się łowiło. W czerwcu na przykład jeszcze się łowiło belony, ryboptaki, bo ryba z takim ptasim dziobem. I teraz też się te jeszcze beloniady takie odbywają, że zawody, a to już jako takie połowy sportowe.
0: No to jak już na chwilę przy kuchni się zatrzymaliśmy, to jeszcze chwilę w takim razie. Co się jadło? No bo tutaj nie bardzo można było coś uhodować. Nie wiem, czy ziemniak turus, czy nie, albo piachy raczej. No więc ryby. To co się jadło w takich tradycyjnych domach rybackich?
1: No jadło się ryby, ale te ryby były bardziej gotowane niż smażone. Tak samo taka zupa rosół z gotowanego dorsza. Mało się teraz stosuje, dorszy nie ma. To się nazywała zupa marynarska. To była rybka, dorsz gotowany z wątróbką i to było na zasadzie takiego właśnie rosołu. No i rybacy uwielbiali to zawsze w piątek, to tylko to właśnie ta gotowana ryba. I to były takie główne dania. No wiadomo, też się smażyło i czy tam śledzie się zaprawiało w ocet. To były główne takie, główne pożywienie rybaków w rodzinach rybackich, że się jadło ryby. nie było tak, mięso to tylko w niedzielę. Teraz to się wszystko pozmieniało, ale tak było, że generalnie rybacy żyli na rybach. Też się soliło ryby, tam śledzie się z beczki, jak były już później ostra zima, już się nie wypływało, to były zapasy solonych ryb w beczkach.
0: A prawdziwy śledź po kaszubsku to jaki?
1: No taki właśnie solony i jeszcze tak jak też jako dziecko próbowałem, ale to generalnie jeszcze wcześniej przede mną to był śledź z węgliśka, że się takiego solonego śledzia z beczki wyjmowało i się kładło na rozżarzone węgle. On był bardzo taki popalony lekko i bardzo słony i no to aż tak usta skręcało. Śledź z węgliśka.
0: To się tutaj nie kupi takiego śledzia.
1: Chyba nikt nawet nie pamięta, że takie jedzenie było.
0: Szkoda. A jak jest z rybą, jak przyjeżdża turysta i chce kupić rybę, się mówi miejscowa. To jest miejscowa czy nie miejscowa?
1: No teraz jak się patrzy na tych tutaj sklepikach, to raczej jest ryba przywieziona z zagranicy, tam jakieś te dorsze oceaniczne i, no i łosoś hodowlany. To tak się kojarzy, że tutaj miasteczko, że ryby są tak jakby z własnych połowów tutaj miejscowych, ale no nie do końca tak jest. Częściowo jest tak jeszcze, że tutaj rybacy łowią tam, łodziowi łowią tam jeszcze łososie, takie prawdziwe, dzikie, naturalne, ale już tego jest naprawdę coraz mniej.
0: Czyli węgorza można tu jeszcze trafić swojego?
1: No węgorza jeszcze można, tak, tego prawdziwego takiego, który przychodzi z Morza Sargasowego i tutaj przez lato, jesień przybywa, później wraca, taki prawdziwy, dziki węgorz, no ale też są sprowadzane te węgorze, to już nie wiem skąd.

0: Tutaj mewy czasem latają. Fajnie wieje wiatr. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Było widać serce, słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Każdy zna tą pieśń oczywiście. Pan mówił już o wierze tutaj Kaszubskiej, że to życie jest tą wiarą przeniknięte. Ale to przechodzi w pokolenia młode?
1: No my się staramy rodzinę prowadzić religijnie. Tak jakoś nam się udało, że weszliśmy z żoną do ruchu Światożycie, do domowego kościoła i wielkie nawrócenia na rekolekcjach w górach 30 lat temu i postanowiliśmy rodzinę prowadzić religijnie i to się udało. Wszystkie nasze dzieci, synowie, córka ze swoimi rodzinami chodzą co niedzielę do kościoła, że nie ma rozwodu w naszej rodzinie, wszyscy się jakoś trzymamy razem, się wspomagamy i tak, bo mamy...

0: Moje bratry są tutaj takim rekordzistą. Ja stary ma 10 dzieci. My mamy 7, a oni tam jakoś oszukiwali, bo dwa razy mieli bliźniaki. Ale jesteśmy dużą rodziną i naprawdę tutaj jeden syn, że jest farmaceutą, mieszka, pracuje w Gdyni na Pogórzu. To jeden tak właśnie wyjechał i tam mieszka, ale reszta tu jesteśmy wszyscy w Jastarni i się wspomagamy, co chwilę się spotykamy. Dzieci wiedzą, że tam 10:00, 11:00 do południa mamy kawę, się spotykamy, rozmawiamy, śmiejemy się. Jest dobrze. Na razie cieszę się, że żyjemy wszyscy w zgodzie i myślę, że to właśnie przez to, że żyjemy z Panem Bogiem za Pan Brat.
1: Jak to było z tym nawróceniem, czy tym dotknięciem? O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły, myj mi, tak jest w pieśni.
0: Dokładnie. No, żona mnie wyciągnęła na rekolekcję w góry, nie chciałem jechać, bo tak za bardzo religijny nie byłem. Pojechaliśmy tam na te góry, w te góry, tam w okolice Mszany Dolnej z pięciorgiem dzieci wtedy. I tam patrzałem na tych ludzi tak, no, z takim politowaniem, jacyś dziwni, uśmiechnięci, zadowoleni. Tak nie podobało mi się pierwszy dzień, ale później jak zacząłem słuchać na świadectwo tych ludzi, to bardzo się przejąłem, że im tak wszystko jakoś pięknie wychodzi, że te dzieci tak im się pięknie wychowują, że tak jakoś taką miłością do wszystkiego podchodzą. No i tak właśnie się wsłuchiwałem w tych ludzi i konferencji kapłanów i świeckich ludzi i tak się bardzo przejąłem. 4. dnia na rekolekcjach było przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To się tak przyjąłem, że myślałem, że mi serce pęknie. Wybiegłem z tych rekolekcji, żeby to sobie wszystko poukładać. I idę taką górską ścieżką i drewniany krzyż. Ja przy tym krzyżu ukląkłem i mówię: Panie Jezu, jeżeli Ty istniejesz, dodaj mi, to zmień moje życie, daj mi wiarę, daj, żebym tak żył jak ci ludzie, żeby moje życie było takie piękne jak u tych ludzi, których tutaj spotykam. I wstałem od tego krzyża i pobiegłem do żony i mówię: słuchaj, musimy wszystko pozmieniać, musimy nasze życie inaczej poukładać, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. No i tak pomalutku zaczęło się wszystko.
1: I co, no na to?
0: Żona się zgodziła, no bo żony raczej, no, wiedziała, że byłem takim trochę rozbójnikiem, trochę takim, no ciężkim człowiekiem byłem, no takim róży, nie będę może opowiadał, ale ciężko było ze mną. Jak słyszała, że taka propozycja poprawienia życia, to żona bardzo była za. No i po rekolekcjach proponowali nam, żebyśmy powiedzieli świadectwo w Kościenku, tam pod Grzybkiem, na Kopie Górce, tam tłumy ludzi. Myśmy nie powiedzieli tego świadectwa, bo nie odważyłem się. Mówię, nie dam rady, no, nie stanę przed ludźmi, żeby powiedzieć świadectwo. Jako rybak, wyrwany tak właśnie od rybołówstwa, od rybaczenia. I nie powiedzieliśmy tego świadectwa, ale to była taka błogosławiona wina, bo później powiedzieliśmy sobie, że już nigdy niczego Panu Bogu nie odmówimy. I zaczęliśmy być wzywani tam jako do posługi muzycznej, bo jesteśmy taką rodziną grającą, wszystkie dzieci grają na instrumentach, to służyliśmy na innych rekolekcjach jako muzyczni, później jako animatorzy. Później zaczęliśmy organizować sami rekolekcje i przez 20 lat organizowaliśmy rekolekcje właśnie na Kaszubach, w Przewozie, później w Białogórze. Przez tyle lat prowadziliśmy rekolekcje i dużo ludzi przez nas przeszło, przez nasze nawrócenie, przez nasze świadectwo. I to było piękne, że myśmy dostali, ale też oddaliśmy to, co dostaliśmy. Dawaliśmy innym. Teraz mamy na przykład za 4 dni w Jastarni będzie Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny, który też organizujemy. I będzie też dużo o takim właśnie, dużo o religijności, o tradycjach kaszubskich, o Panu Bogu, który cały czas jest tych tutaj rybaka, bo rybacy sobie piszą: Bóg z nami, czy Jezu, ufam Tobie przy wejściu na kuter. Cały czas ten Pan Bóg jest żywy wśród rybaków i chcemy o tym mówić turystom, że na zasadzie takiego świadectwa, że warto być blisko Pana Boga i wtedy to życie idzie lepiej.
1: Najtrudniej prorokowi w swoim domu, myślę, i też ten powrót z rekolekcji, też te rekolekcje tutaj po prostu dla miejscowych. To było trudne? I jak mówić do Kaszubów, tak żeby oni przyjęli te słowa?
0: No teraz właśnie to tak się mówi, że ludzie nie potrzebują nauczycieli, tylko świadków i w tym kierunku staramy się właśnie świadczyć. Organizujemy tutaj też w Jastarni takie adoracje, co w pierwsze piątki miesiąca. Widać, że ludzie potrzebują, przychodzą i my tam śpiewamy, modlimy się i ludzie się włączają. No, staramy się tak jak możemy świadczyć o tym, że Pan Bóg jest w nas i to jakoś tak idzie i chcemy tak w tym wszystkim dotrwać. Myśmy tam

0: dużo wszędzie służyli w ruchu Światożycie, to teraz wymyśliliśmy sobie, że jedziemy do Santiago de Compostela na Camino, jedziemy rowerami. Przejechaliśmy już dwa etapy. Tu z podwórka, z Jastarni wyjechaliśmy. Dojechaliśmy do Hessen, blisko granicy niemiecko-francuskiej. Tam pierwszy etap skończyliśmy. Później drugiego roku dojechaliśmy do Tours we Francji. Z tego Tours chcemy dojechać do Santiago de Compostela już takim jednym rzutem. Spróbujemy. Może mamy nadzieję, że się uda i to będzie 1300 kilometrów. Żeby trwać w tej naszej modlitwie, w tym byciu blisko Pana Boga. Na drodze do Świętego Jakuba, na Camino.
1: Tu muszli u Was dużo, akurat można wziąć do kieszeni. Powiedzieć sobie, żeby Jezus był królem mojego życia, żeby On był w tym życiu najważniejszy, a zrobić to, co się zmieniło po tym wyjeździe. W życiu właśnie. Bo to taka sama ciężka praca, te same pejzaże, tych same kilka ulic w Jastarni, ten sam kościół.
0: No, bardzo się zmieniło. My po prostu uważamy chrześcijaństwo, czyli takie właśnie, żeby naśladować Pana Jezusa, to bycie darem dla innych. Tak wychowujemy nasze dzieci, nasze wnuki, że nie mówimy daj, tylko mówimy masz, żeby być właśnie tym darem, żeby dzieci widziały, że my jesteśmy na każde tak jakby zawołanie, że podchodzimy do tych dzieci z sercem. Czyli to najważniejsze, takie mi się wydaje, takie przesłanie w chrześcijaństwie to jest to bycie darem, służenie innym z takim otwartym sercem, żeby nie było żadnych takich kalkulacji, że czy mi się opłaca, czy coś, tylko dzieci widzą w nas, że my jesteśmy dla nich dobrzy, taką dobrocią, czy ojcowską, czy matczyną, jesteśmy, służymy i służymy też innym, służymy teraz właśnie jak będzie ten festyn, to służymy innym ludziom, na naszym świadectwem, naszym śpiewem, naszym opowiadaniem o Kaszubach. Chcemy po prostu służyć. Tak jak Pan Jezus przyszedł i służył, to my to właśnie się tego uczymy i z tym idziemy przez życie.
1: Jakoś Pan też na nowo spojrzał na tą ciężką pracę?
0: Moje nawrócenie połączyło się, to było w 96 roku, to dostałem trzy prezenty od Pana Boga. Pierwszym to było właśnie wyjazd na rekolekcję. Drugim było, że kupiłem sobie w tego roku kuter już swój, nie taki rodzinny, z bratem, z ojcem. A trzecim prezentem od Pana Boga było choroba. Zachorowałem na RZS, reumatologiczne zapalenie stawów. Dawniej to mówiło się na tym gościec postępujący. To jest taki jeden z najcięższych reumatyzmów. Już nie mogłem być rybakiem.
1: A kuter stał nowe wsparcie.
0: A kuter stał, no i jeszcze synowie jeszcze nie mogli pływać, bo byli mali i no, musiałem szukać zastępców, żeby za mnie ten kuter poprowadzili. No to były takie dosyć, jeśli chodzi o finanse, to no, nie szło za dobrze, bo to jednak człowiek sam nie dopilnuje, no to rzemiosło się dobrze nie kręciło. Ale dużo ludzi nie dowierza, gdy mówię, że to był najlepszy prezent od Pana Boga, że dostałem chorobę. A jednak no, z ręką na sercu tak mogę powiedzieć, że tak było, bo przestałem być rybakiem na morzu, rybakiem ryb, a zacząłem być rybakiem ludzi. To wielkie nawrócenie, to oddawanie Panu Bogu to, co się wzięło, czyli służenie na rekolekcjach. I takie służenie to myśmy najczęściej przyjeżdżali bardziej ubogaceni niż ci ludzie, którym służyliśmy. Taka jest zasada. Kto daje, ten najwięcej otrzymuje. I to właśnie ta choroba, no kuter gorzej już tam się prowadziło, bo musiałem szukać zastępców za siebie, synowie jeszcze byli mali, to gorzej. Ale przetrwaliśmy ten kryzys i teraz już synowie pływają, już się tak ładnie wyrobili, już są dobrymi rybakami, jestem dumny swoich synów. I oni już teraz prowadzą, łowią, ja im tam załatwiam różne takie rzeczy właśnie finansowe i różne takie związane no, z tą odpowiedzialnością taką przed państwem, żeby to wszystko się kręciło.

0: czemu kucer Magdalena?
1: No właśnie, Magdalena to nasza jedyna córka. Żona Barbara i tak jakoś no, bardziej mi pasowało do kutra Magdalena, bo tak mi się wydawało, że Barbara to takie bardziej górnicze, a tutaj Magdalena. Chociaż mój ojciec był taki trochę zniesmaczony, że mówi, no taką grzesznicę na nazwę kutra. Ja powiedział, że to Magdalena po nawróceniu. Już święta Magdalena. No. I było dobrze.
0: Jak pan usłyszał o tym, że jest pan chory, czy pan wychodził z gabinet lekarski, wyniki, no to jakiś kompletny szok w głowie.
1: To był straszny szok. Lekarka, gdy już było stwierdzone RZS, to powiedziała, że no, trzeba dopilnować tej choroby, bo do żony najbardziej takie było uderzenie, bo mówi, że może mieć ósme, tak jakby dziecko na wózku inwalidzkim, bo ta choroba doprowadza do strasznych zniszczeń i stawy, i serce kąsa. Ale jak myśmy już później do tej pani doktor jeździli, ona mówi, że no choroba mało się posuwa, że ona jest taka trochę zdziwiona, a my jej mówimy, tej pani doktor, to była pani ordynator ze szpitala, bo byłem 12 razy w szpitalu, i ona mówi, no, że ta choroba tak pomału się tam rozwija, a my mówimy, no, że my tak się tą chorobą za bardzo nie zajmujemy, bo służymy ludziom na rekolekcjach i tak żyjemy dla innych. I pani doktor mówi, no to chyba będę musiała na receptę takie życie innym przepisywać. To było też takie piękne. 7 lat temu nasza wiara była naprawdę poddana wielkiej próbie, bo na pokładzie kutra zginął nasz syn, najstarszy, najprzystojniejszy, no, naprawdę pierworodny. Wychodził z kablem, żeby podłączyć kuter do sieci na kei. I popieścił go prąd, serce się zakleszczyło i umierał. Myśmy go reanimowali, później pogotowie przyjechało i reanimowało i niestety syn zmarł. To była tragedia, tego się nie da opowiedzieć. Myśmy po nocach płakali z żoną. No myśmy, Panie Boże, przecież my Ci służymy, jesteśmy na każde zawołanie. A teraz nasz syn zmarł, nie ma naszego syna. Jak Ty mogłeś, Panie Boże, do tego dopuścić? Wielka tragedia i teraz nad jego grobem się często modlimy i odmawiamy modlitwy i też mówię chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Uznaję, że to się stało, że Pan Bóg widocznie do tego dopuścił, że tak miało się stać. Nasza rodzina po prostu po tym przeżyciu stała się inna. Myśmy dotknęli wszyscy, synowie, córka, żona, wszyscy dotknęliśmy śmierci tak blisko, tak bardzo i jesteśmy inni. Może mieliśmy przez to przejść i teraz Karol, najstarszy syn, czeka na nas w niebie i może nam tam dużo rzeczy załatwia. Już jest dobrze, już minęło 7 lat, ale właśnie od razu po pogrzebie mówię, Basia, my musimy coś zrobić, może na rowery wejdźmy, jedźmy gdzieś, nie wytrzymamy w domu, nam serca pękną, żeby w tej żałobie dalej trwać. I myśmy wsiedli na rowery i pojechaliśmy tak na południe, gdzie oczy poniosło, 5 dni jechaliśmy, dojechaliśmy do Górki Klasztornej, wróciliśmy później pociągiem i to był taki właściwie prezent od naszego Karola, bo już od tego czasu jeździmy co roku. Pojechaliśmy 11 dni, jechaliśmy do Wilna, później do Świebodzina 7 dni, teraz jedziemy na tym Camino, do Hiszpanii jedziemy. Jesteśmy zachwyceni. Cieszę się, że na stare lata to mamy.
0: No jakby tak całą rodzinę zebrać, to by była dobra pielgrzymka.
1: No rowerowa, no ale my tak we dwójkę z żoną, tylko tak, żeby może mniej pomysłu było, mniej kłopotów, a dzieci obserwują, my tak codziennie do nich tam piszemy, że dzisiaj mamy w zakwach na przykład rodzinę twoją, Paweł i twoje dzieci, całą rodzinę wieziemy i się modlimy za was, na następny dzień mamy w zakwie drugiego syna Jana i tak po kolei wieziemy się i ofiarujemy te nasze pedałowanie za dzieci, później za znajomych, no i za tych, którzy potrzebują.
0: Cały czas jesteśmy w porcie, to taka budka właśnie napisane Magdalena na cześć córki. 16:45 odpłynie stąd. Kuter będzie płynął na Hel. Tutaj takie puste miejsce, można patrzeć sobie na zatokę. Co będzie z tym wszystkim? Myślę też o tych kutrach, bo jednak sporo ich, sporo, no nie tyle co kiedyś na pewno, ale trochę stoi w porcie.
1: No kutry stoją w porcie, jeszcze można popatrzeć, bo właściwie to jastarnia, te kutry są tak mało wyeksponowane, mało tak się o tym mówi, bo a to jednak jest ten korzeń jastarni, rybołówstwo, mało turystów tutaj przychodzi oglądać, a tu jest prawdziwe rzemiosło, prawdziwa praca, prawdziwe życie rybackie. No i też tak patrzę na to wszystko i trochę się martwię, że to i taka równia pochyła, że uwierzyliśmy rybacy, że chyba znikniemy, że po prostu, no, chyba że wyjdziemy z Unii. No źle się stało, że weszliśmy do tej Unii, rybacy byli przeciwko, bo ten akwen, który tutaj jest wkoło Polski, był nasz, polski. I nie wchodziły tutaj kutry z innych państw. Jak weszliśmy do Unii, to morze się otworzyło dla wszystkich, wiadomo, morze unijne. I wchodziły wielkie okręty 70-metrowe. To teraz pomyśleć, te tutaj kutry są 17-18-metrowe i razy 3. Wielkie kuty z wielkimi silnikami. I one ciągnęły takie sieci, że jak myśmy weszli po nich na ich tor z tyłu, to było wyczyszczone w ogóle pusto w morzu. To były odkurzacze, mordercy Bałtyku. Oni nam załatwili całe morze i teraz tylko takie resztki zostały dla nas. Morze jest przełowione. Takie wielkie kutry nie powinny w ogóle wchodzić i łowić na Bałtyku. Zabili Bałtyk po prostu. No i nadzieja jest mała, że przetrwamy. No ale Pan Bóg nad nami, jeszcze jesteśmy i może przetrwamy. Trzeba mieć nadzieję.
0: A rybacy śpiewali przy robocie?
1: No rybacy bardzo śpiewali. Nigdy na przykład na kutrach się nie gwiżdże, bo ojcowie nie pozwalali, żeby rybacy młodzi, synowie gwizdali, bo gwizdanie przywołuje sztorm. I drugie takie, że gwizdanie to woźnica gwizdże, a rybacy to jest...
2: Mają
1: swój honor, nie gwizdżą. No ale rybacy śpiewali. Mogę zaśpiewać taką właśnie pieśń rybacką o życiu, o takiej tęsknocie rybackiej, o powrotach z morza. To często my turystom śpiewamy, bo kiedyś wypływaliśmy z kutrem z turystami, wyłączaliśmy silnik i mieliśmy takie pieśni. No, to był mieliśmy takie, że zabawialiśmy turystów właśnie kaszubszczyzną i też to właśnie tą barką, tym wszystkim. Też taka ewangelizacja. Teraz synowie wożą kutry, jastarnia Heli nie pociągnęli tego śpiewania, chociaż wszystkie nasze dzieci grają na instrumentach, ale tego nie robią. To ja może zaśpiewam. Ju w jastarni urodzoni, ju w jastarni chcą umrzeć, a swój wiek spędzec na morzu, przez to wianim wiele sejc. Wieldzi morze mnie żegnalo, mrści wiatr żegler wól, my jedzej w ciomie witalo, ciejem z morza powrócol.

0: warto sejść. Zawsze jak śpiewamy tą z żoną tą piosenkę, to mamy taki konkurs. Kto przetłumaczy na język polski, wygrywa w czasy w naszym domu. Latem, dla całej rodziny.
1: Poszło w radiu.
0: No, poszło w radiu, to zapraszam. Konkurs otwarty.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, Bóg zapłać.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Może to zabrzmi prosto, ale kto rządzi w księdza życiu?
3: O, proszę, pada.
2: No bo jakbym zapytał, kto rządzi w życiu, to by ksiądz Boży powiedział, że Bóg powinien rządzić. O tak konkretnie?
3: Proszę Pana, nieraz mówiłem już Panu Jezusowi, chcę, żebyś był Panem mojego życia, wybieram Ci jako jedynego mojego Pana i Zbawiciela.
2: I co Pan Jezus na to?
3: O, Pan Jezus jest bardzo chętny na taki układ i bardzo chętnie bierze mnie poważnie i te moje słowa też, tylko cały problem polega na tym, że ja dość szybko odkryłem, że zaraz po tej deklaracji Jezu, Ty jesteś moim Panem, dodaję po cichu i ja też. No i to tak jest, to jest taka dwuwładza. Władza. Pan Bóg mi tej władzy co prawda nie wydziera mojej, liczy na to, że ja mu oddam, ale prawdą jest tak, jest to, że ja wydzielam władzę Panu Bogu nad swoim życiem jednak cały czas. Dość skąpo.
2: O tej władzy dziś będzie mowa, o tym, kto w naszym życiu rządzi, jakie to przynosi konsekwencje. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 22, werset 19 do 23.
4: Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblekę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.
2: Zacznijmy od kontekstu, no bo te imiona z dawnych czasów. Pałac, jakaś zmiana, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. O co tu chodzi?
3: Warto sobie przeczytać ten 22 rozdział Księgi Izajasza szerzej, żeby zobaczyć troszeczkę ten kontekst. Generalnie to są czasy trudne dla Izraela, ponieważ bardzo podobne do czasów naszych, dzisiejszych. XXI wiek, Europa, kraje wysoko rozwinięte, wszyscy się chcą świetnie bawić, żyć sobie jak im się podoba i ustawić się. No, Szebna należy tutaj do kręgów trzymających władzę. Jest blisko kręgów trzymających władzę, jest zarządcą pałacu, ma wpływ, postanowił zrobić karierę, upamiętnić swoje istnienie, wykuwając sobie wspaniały grobowiec gdzieś tam wysoko w górach, tak żeby nikt go nie zniszczył, a wszyscy potem, żeby mogli patrzeć na ten grobowiec i podziwiać Szebnę. Czyli no chciał się ustawić chłopak w życiu doczesnym, no i też tak, żeby po śmierci również ta jego popularność mogła w jakiś sposób trwać.
2: Jeździ Teslą, rezydencja z ochroną i do tego ma w garści kilka mediów.
3: Dokładnie, a w oczach Pana Boga jest określony mianem zakały domu Dawidowego.
2: Czyli nic człowiek, wyjątkowego dziś.
3: Tak, znaczy człowiek, który tak naprawdę myśli tylko i wyłącznie o sobie, o swój urząd nie dba, o ludzi, którzy mu podlegają, nie dba, o Pana Boga w swoim życiu, jego prawo, przymierze, prawdę, miłość, sprawiedliwość nie dba. Tylko myśli wyłącznie o sobie. Tak? I Pan Bóg chce wzywać w ogóle i wzywa przez proroka Izajasza Izraelitów do nawrócenia. Mówi, nakładajcie wory pokutne, a wy tylko imprezujecie, a my pokutujcie, nawracajcie się, zmieńcie swoje życie, ponieważ będzie katastrofa. I to po prostu nie trafia. Gdyby to proroctwo jest skierowane przeciwko tej sytuacji, przeciwko takiej mentalności życia człowieka, ale też myślę, że szerzej patrząc, możemy to też czytać w kontekście mesjańskim, że w tym Eliakimie, zwłaszcza w drugiej części tego czytania, możemy gdzieś widzieć figurę Mesjasza. zwłaszcza, że tutaj jest tak podkreślone wieczność i ta pewność jego panowania. Eliakim ma być innym człowiekiem. Ma być człowiekiem po myśli Pana Boga. Ma być człowiekiem, który wypełniać będzie zadania w taki sposób, żeby rzeczywiście prawda, miłość, dobro, sprawiedliwość w tym Izraelu mogło zacząć kwitnąć, w tym, przynajmniej w tym pałacu, w tej przestrzeni, za którą on jest odpowiedzialny.
2: Taka zmiana na szczytach zdarza się nierzadko. Natomiast tutaj są pokazane dwa porządki. Jest porządek tego świata. Ja myślę, że od środka, to nawet po tej zmianie, nasz Szebna, właściciel i zarządca, pewnie w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi i do końca myślał, że racja jest po jego stronie. Bo to dopiero widać z lotu ptaka czasem. Szczególnie w takich historycznych, potężnych jakichś procesach, prawda? Natomiast dzisiaj, patrząc z daleka, to widać, że to szło w stronę porządku, relacji Boga z Izraelem, Jezusa Chrystusa i ten porządek gdzieś widzimy z góry. Od środka tego nie było widać. Natomiast jak patrzymy na dzisiejsze czasy, to niestety z góry tego nie widzimy. No jest straszne napięcie, bo wydaje się, że porządek Boży jest nieskuteczny, przestarzały, mało interesujący, medialnie śmieszny, przegrywa. Często.
3: To prawda, to prawda. I to jest taki swoisty dramat ludzkości, bo my łatwo interpretujemy różnego rodzaju wydarzenia i historyczne, zwłaszcza tak ładnie mówimy, jacy oni głupi byli, jak oni niewłaściwie postępowali. Przecież Pan Bóg tak wyraźnie do nich mówił, pokazywał im, jak powinni żyć, a oni tego nie jarzyli. Tymczasem dokładnie tak jak Pan mówi, my dzisiaj żyjemy w naszej rzeczywistości i również nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, abyśmy w ten sposób mogli powiedzieć. Nie rozpoznajemy proroków, których Pan Bóg nam daje i dawał i daje i cały czas będzie dawał. Nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, kiedy Pan Bóg nam pokazuje, że istotą naszego życia jest budowanie Królestwa Bożego. Że istota naszego życia to nie jest urządzić się tutaj na ziemi i przeżyć to swoje życie możliwie łatwo, prosto i przyjemnie i wygodnie i dostatnio i nawet osiągnąć jakieś cele, chociaż one same w sobie nie są złe, zwłaszcza jeżeli są dobre. Tak? W sensie takim, że nic złego nie ma w tym, żeby zdobyć majątek, władzę, żeby być popularnym, znanym, żeby być twórcą, artystą. Nic w tym złego nie ma.
2: No, tylko tyle złego jest, że albo ta droga powoduje, że moje serce zamieni się w bryłę lodu, albo się nie zamienia.
3: Czyli zależy, w jaki sposób ja te moje talenty wykorzystam.
2: No właśnie.
3: Co ja z tym zrobię? Jeżeli cel całego mojego życia będę upatrywał tylko i wyłącznie w tym, co tutaj jest w zasięgu moich możliwości, no to rzeczywiście jestem przegrany.

0: Nie, i nawet jeżeli ja sobie ten pałacyk wykuję, kilka pomników postawię albo spowoduję, że ludzie mi postawią, no taki Mao Tse-tung ma do tej pory wspaniałe, prawda, pomniki i obrazy i tak dalej, no to co z tego? Mnie już na tym świecie nie ma. I co, a co zostało z mojego życia i co jest owocem mojego życia, no to no właśnie, w przypadku towarzysza Mao tego nie wiem, jak i wielu innych potężnych władców tego świata, którzy przeminęli. Ważny jestem ja w tym kontekście, ponieważ to Pan Bóg mnie stworzył do relacji ze sobą i Pan Bóg ma plan wobec mojego życia, który stanowczo przekracza doczesność. Ja jestem powołany do tego, żeby żyć z Bogiem, żeby być tam. I w związku z powyższym, jako chrześcijanin, ten, który rozpoznaje czas swojego nawiedzenia, mam dostrzegać, że wszystko, co w tym życiu mam do dyspozycji, wszystkie talenty i dary, którymi Pan Bóg mnie obdarował, które mnie wyposażył, one służą jako środek do wspinania się wyżej, a nie jako cel sam w sobie.
1: A że to nie jest tak, że my wszyscy, jeżeli współpracujemy z Bogiem, to jesteśmy Eliakimami? No, gdzieś nas postawił, gdzieś nas stawia. Może jestem właśnie jakimś kolegą szczebną, który po prostu coś tam nabudował. To wcale nie znaczy, że muszę mieć miliardy. Być może w ogóle ich nie mam, ale też sobie tak zbudowałem, że siedzę na tym.
0: Tak.
1: I nawet jak mam bidę, to też to jest mój pałac. A jakbym był tak Eliakimem, to Pan Bóg mnie gdzieś zaprowadzi.
0: Dlatego warto sobie takie pytanie w rachunku sumienia postawić. Czy ja jestem szczebna, czy jestem Eliakim? Z której z tych postaw jest więcej w moim życiu, w mojej codzienności? Co ja myślę o sobie? Jak patrzę na swoje życie?
1: 3-4, co myślimy? Tu cisza?
0: Co myślimy? No.
1: Każdy pomyślał to, co pomyśla. A, no i co tak. Teraz z tym zrobić?
0: I teraz z tym trzeba stanąć przed Panem Bogiem. Tego się nie da wymyśleć w 5 minut, znaczy nawet 3-4. To nie jest tak, że sobie wymyślę na 3-4. Trzeba byłoby tą audycję zawiesić, prawda, i zrobić sobie dłuższy rachunek sumienia. I ja tak naprawdę w trakcie mojego życia każdego dnia z takowym pytaniem powinienem się mierzyć. Bo to powinna być istotna treść mojego rachunku sumienia. Ja każdego dnia dokonuję wyborów, czy ja chcę być Eliakimem, sługą Pana, żyjącym według Jego planów, Jego pomysłu, wypełniać Jego wolę w swoim życiu, czy ja chcę być szczebną, który będzie żył tak, jak mu się podoba i myślał tylko i wyłącznie o sobie i zapominał o tym, że ma duszę nieśmiertelną i że to jest coś więcej niż to, co widać. Tak? I takie jest nasze życie i to jest ciągle wybór między jedną a drugą postawą, między Panem, Królestwem Boga, a Królestwem tego świata. Ja tego wyboru dokonuję. Ja jestem do niego zdolny. Pan Bóg o każdym z nas mówi, jesteś moim sługą, ja ciebie wybrałem. Paweł mówi, wybrał nas Bóg przed założeniem świata, byśmy byli święci. I to już się dokonało. Tylko, że ja też potrzebuję wybrać.
1: Czyli musimy siebie wybrać nawzajem tak naprawdę.
0: Tak jest, no bo na tym polega relacja, że dwie strony muszą się nawzajem wybrać. Mąż i żona muszą się nawzajem wybrać. Ja też jako dziecko Boże, chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa, odkupiony, wydobyty z królestwa tego świata i powołany do królestwa niebieskiego, ja też muszę dokonać wyboru, bo jestem wolnym człowiekiem. Pan Bóg w żaden sposób mnie tutaj nie ogranicza w tym moim wyborze.
1: Muszę dokonać wyboru i tym kończymy, a za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła. Do Rzymian Paweł dokonał wyboru. A może to Pan Bóg dokonał za niego? O tym powiemy.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, werset 33 do 36.
1: O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać opłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
0: No to skoro już, jak było w poprzednim czytaniu, wybieramy Boga, to wiedzmy, że niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Można się bać.
2: Oj nie, bo...
0: Jak ja sobie kupuję apartament w hotelu XYZ, to wiem, co mnie spotka. Na każdym piętrze w tym samym miejscu jest taki pokój, a w tym jest taki, wszędzie leży ta sama karteczka. Mam święty spokój i tych samych 500 kanałów telewizji.
2: No ale są jeszcze pożary, są trzęsienia ziemi, są powodzie i tak dalej. Tego mojego apartamentu z tymi 500 kanałami może niewiele zostać bardzo szybko. I czyż to nie jest... To nie jest tak, że jestem pewny tego, co mam, wiem, co mam i mogę na tym cokolwiek zbudować. Nie, nic nie jest trwałego na tej ziemi. To, żeśmy się wiele razy przekonywali, patrząc na to, co ludzie opowiadali, kiedy w powodzi, kiedy w pożarze, kiedy w czymkolwiek stracili cały swój majątek w jednym momencie. Właśnie ten świeżo pobudowany, wyremontowany, czy coś tam.
0: No ale innych domy stoją, no. Nie ma co gadać. Różnie bywa.
2: No okej, ale nawet jeżeli one stoją, to kiedy popatrzymy na to z dłuższej perspektywy czasu, to wcześniej czy później po tych domach pozostanie tylko i wyłącznie zaorana ziemia. Ja to dłuższy czas już obserwuję, też patrząc na ojcowiznę mojego ojca. Tak sobie takie sentymentalne podróże co jest w myślach robię i wyobraźni, że tak naprawdę tylko ziemia jest pewna na tym świecie. Ona pozostanie, a wszystko na tej ziemi zostanie, zmienia się cyklicznie. Wybudujemy, burzymy, prawda? Zasadzimy, wyrywamy i tak dalej. Więc nic trwałego na tej ziemi nie ma. I myślę, że Paweł też to odkrywał. On pisze ten list do Rzymian gdzieś tam przed swoją trzecią podróżą misyjną, czyli już naprawdę w zaawansowanym etapie swojego życia z Panem Bogiem. I to jest swoisty hymn uwielbienia Pana Boga i Jego mądrości. Paweł, wiemy bardzo dobrze, jak wyglądała pierwsza część jego życia przed Damaszkiem. On był głęboko przekonany, że cała mądrość jest w jego głowie i w jego rękach, że cała potęga, władza jest w nim i on wie, co ma robić i jest pewny swojej drogi. Drogi, który człowieka, który będzie, prawda, niszczył sektę Nazarejczyków, który będzie oczyszczał wiarę Izraela, który będzie wypełniał wolę Pana Boga ogniem i mieczem i na każdy możliwy inny sposób. Do momentu, w którym Pan Bóg go sprowadził do parteru, tak? Którym Jezus pod murami Damaszku objawił mu się i wtedy Szaweł wtedy jeszcze zajął właściwe sobie jako stworzenie miejsce w prochu ziemi. I to był dla niego moment, w którym doprowadzony niejako do parteru, do ruiny, całe jego dotychczasowe życie, mogło się rozpocząć budowanie czegoś nowego. I w jaki sposób się rozpoczęło budowanie tego czegoś nowego? Że on wstając z tej ziemi, on był już człowiekiem, który zadał pytanie Jezusowi, co mam czynić? Do tej pory on sam wiedział, co ma czynić.
0: Dobre pytanie.

0: Natomiast kiedy zaczynam zadawać Panu Bogu pytanie, Panie, co ja mam czynić, to wtedy się może okazać, że także ta moja Tesla, ten apartamencik, a może nawet ogromny hotel, stanie się miejscem budowania chwały Bożej i Królestwa Bożego i stanie się dla mnie też jakimiś etapami drogi do nieba, do świętości, bo będę umiał służyć, dzielić się, będę umiał dostrzegać innych i budować Królestwo Boże.
1: To jest taka seria pytań. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Wszystko ma gdzieś swoje źródło. My je znajdujemy w pierwszym wybuchu. No bo wszystko musi mieć jakiś początek, jakiś sens. No a jeśli chodzi o Boga, to nie ma niczego przed Nim. On jest ostatecznym sensem. Pierwszym i ostatecznym sensem wszystkiego.
0: Tak, pierwszą przyczyną wszystkiego to filozofia szukała. Pierwszej przyczyny, tego arche. No i my jako chrześcijanie rozpoznajemy tą pierwszą przyczynę w Bogu. I teraz jeżeli człowiek naprawdę zaczyna się przyglądać swojemu życiu, kiedy wchodzi na drogę nawracania się, kiedy patrzy realnie na to wszystko, co czynił do tej pory, jakich wyborów dokonywał, jaką drogą szedł i jak Pan Bóg go w tym wszystkim prowadził, to zaczyna się Panem Bogiem zachwycać. My próbujemy Panu Bogu często mówić, co On powinien robić. Próbujemy być doradcami Pana Boga.
1: No właśnie.
0: Tak jak tutaj właśnie Paweł mówi. No kto jest doradcą? My próbujemy być doradcami Pana Boga. Mówić Mu, jak On powinien nasze życie układać. Jak powinien działać, co powinien zmienić we mnie, w innych. Jak powinien moją rodzinę przemienić, jak powinien moją ojczyznę przemienić, Europę i tak dalej. Tak?
1: Ale Bóg jest taką miarą, która jest bezmiarem.
0: Absolutnie niepodobny do nas.
1: Ja człowiek rozbijam się o ten bezmiar. Jedyne, co mogę, to zadać pytanie i oczekiwać od Niego odpowiedzi. I trudno tu dyskutować w ogóle.
0: I być otwartym, tak? To oczekiwanie, to taka otwartość. Rzeczywiście dochodzę w pewnym momencie do takiego wniosku, że wszystko jest w ręku Pana Boga. Całe moje życie jest w Jego ręku. Wszystko od Niego zależy. Ode mnie tyle, co ja zechcę z Nim współpracować. Owszem, tak, ja do tej współpracy jestem bardzo gorąco zachęcony, zaproszony, bo Pan Bóg nie chce przeżyć za mnie mojego życia, ale też cała mądrość mojego życia polega na tym, żebym odkrył, że wszystko Pan Bóg ma już zaplanowane co do tego, jak moje życie ma wyglądać. A ja, jeżeli pozwolę Mu się poprowadzić i będę Mu to pytanie stawiał, co ja mam czynić, to Bóg będzie mi to krok po kroku pokazywał. I będzie mnie uzdalniał do tego, żebym ja sam wybrał właśnie taką drogę. Bóg mnie nie narzuca, Bóg mnie manipuluje, Bóg mnie nie będzie prowadził za rączkę, w sensie na smyczy, do miejsca, które On sam zamierzył. On mnie prowadzi do wolności, do takiego dokonywania wyborów przeze mnie, w których ja będę zdolny wybrać Jego pomysł na moje życie, a nie swój własny. Dlaczego? Dlatego, że odkryję, że Jego pomysł jest lepszy. Że ja miałem swoje pomysły nie jeden raz i niewiele z tego wynikło, albo może wynikły z tego różne kiepskie rzeczy. A kiedy zacząłem wybierać, pytać się Pana Boga i wybierać razem przy pomocy Jego łaski, przy pomocy Ducha Świętego, wybierać to, co, do czego On mnie zaprasza, to przynosiło dobre owoce.
1: Ale pytać mam o co? Mam pytać o to, jaką mam pracę wybrać? Czy mam pytać o to, czy mam negocjować z szefem podwyżkę? Albo mam pytać o to, czy mam się ożenić, czy wyjść za mąż, czy...
0: Ale wszystkie pytania, które Pan tutaj wymienił, są najbardziej fundamentalne dla naszego tutaj życia na ziemi. Oczywiście, że tak. Ja się nie muszę Pana Boga pytać, czy ja mam kupić dzisiaj ser brie, czy ser feta, prawda? Czy kupić sobie majtki w kratę, czy w kropki? Nie, tego się nie muszę pytać, ale tak ważne pytania jak wybór drogi życia, powołania, pracy, podwyżki, to są rzeczy, które naprawdę Pan Bóg chce być do tego wszystkiego zaproszony. Do tego, jak wychowywać moje dzieci, w jaki sposób rozmawiać z moim synem, córką dorastającą, w jaki sposób radzić sobie z tymi rzeczami, których jestem bezradny. To jak najbardziej są rzeczy, które Pana Boga bardzo mocno interesują, bo On ma na to oczywiście pomysł. I liczy na to, że ja go do tego zaproszę.
1: Ja mam go pytać. Mam go pytać
0: wprost, proszę pana, wprost, nie owijając bawełnę.
1: Tak słowem?
0: Tak, takim słowem, jak w tej chwili my rozmawiamy. Takim słowem.
1: Czyli siedzę sobie w samochodzie, jadę sobie do pracy na przykład, jak akurat jeżdżę często, i mam sobie zapytać...
0: No, Panie Boże, jedziemy właśnie, jadę do pracy, wierzę, że jedziesz ze mną, zaprosiłem cię. Więc mam sprawę, mam zrobić dzisiaj w pracy to i to. Będę miał spotkanie z szefem, albo mam jakiś projekt zrobić, czy oddać, czy z jakimś klientem się spotkać, czy cokolwiek innego zrobić. Boję się tego, nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, jaką drogą pójść, nie wiem jak ich współdobrać. Pomóż mi.
1: Okej. Teraz ta część druga naszej audycji się kończy właśnie, więc pewnie będzie krótka przerwa. W tej przerwie można z Panem Bogiem szybko o tym porozmawiać.
0: Jak najbardziej. I do tego zachęcam, bo...

0: Pan Bóg naprawdę, naprawdę jest realnie obecny w naszej rzeczywistości, w naszej codzienności, w naszych zwykłych sprawach.
1: A za chwilę usłyszymy go w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 13 do 20.
1: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
0: Skoro proponujemy rozmowę z Bogiem na temat bardzo ważnych rzeczy, to może ona powinna się zacząć od tego, żeby się zastanowić i powiedzieć to sobie głośno, kim on dla mnie jest. Bo może, myśląc o Bogu, rozmawiam z moim ojcem, może dawno nieżyjącym, i mam w głowie po prostu jakiś obraz, który sobie odtwarzam, albo z jakimś innym wyobrażeniem. Może to ja w ogóle nie z Bogiem rozmawiam.
2: To
0: mogę pomylić adres.
2: Przynajmniej tak, tak. No. I to jest ważne pytanie i odpowiedź na to pytanie jest trudna. I myślę sobie tak, że ten obraz Pana Boga w nas, to on sam kształtuje przez całe nasze życie. Zwłaszcza od momentu, kiedy się nawracamy, kiedy uświadamiamy sobie to, że może mamy właśnie bardzo niewłaściwy obraz Pana Boga. Ja kiedyś do tego doszedłem, takiego powiedzonka, że na szczęście to nie Pan Bóg jest podobny do nas. Bo gdyby Pan Bóg był podobny do nas, to nie daj Panie Boże. To my mamy się stawać podobni do Pana Boga. I Bóg nam objawia to, kim jest. Objawił nam najbardziej przez Jezusa Chrystusa. Tak? To wiemy. Jezus sam o tym mówił w tej modlitwie arcykapłańskiej, że objawiłem im Twoje imię, po to mnie posłałeś. Ale każdy z nas ma swoją historię swojego życia i swoje doświadczenie od najwcześniejszych lat i swoją drogę, którą żeśmy szli. Tak jak ten Szaweł wspomniany już wcześniej, on też miał swoją drogę, swoje doświadczenie, swoją wizję, swój obraz Pana Boga, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. I no, Bóg nam się objawia nieustannie. I to objawienie się Pana Boga nam nigdy nie będzie miało końca, a nawet na wieczność. Bóg będzie nam się w niebie objawiał i mówimy o nim, jak że jest niepojęty, niewyobrażalny. Więc nigdy nam się to nie znudzi. Ale Panu Bogu zależy najbardziej tutaj na ziemi, żebyśmy możliwie dokładnie poznali Go, kim On jest dla nas, jakim jest w naszym życiu, po to, żebyśmy z większą ufnością zechcieli z Jego ręki przyjąć to, co On nam daje. Przyjąć Jego samego do naszego życia, z Jego planem, z Jego pomysłem, z Jego władzą, z Jego miłością.
0: A jeżeli my mamy niepoprawny obraz Boga i mówimy do Niego tak, jak potrafimy, no mamy, jaki mamy, no trudno. Mhm. To Bóg nas słyszy? No,
2: oczywiście.
0: Nie, ale co, jemu to przeszkadza, że ja mam jego zły obraz i że się modlę o to, że się boi, że na jutro nie będę miał pieniędzy i tak mam na koncie mnóstwo kasy i modlę się o następne?
2: Czy Panu Bogu to przeszkadza? No, w jaki sposób mu to przeszkadza? Dlatego, że ogranicza to działanie jego łaski w naszym życiu. Tak, my możemy, stawiamy Panu Bogu pewne bariery, kiedy mamy niewłaściwe podejście do niego, niewłaściwe rzeczy się modlimy, no to oczekujemy, że Pan Bóg nam będzie gwiazdki z nieba spuszczał, te, które my chcemy, a nie przyjmiemy całego oceanu dobra, mocy Ducha Świętego, który on nam daje, bo nie jesteśmy tym zainteresowani, bo nawet nie wiemy, że możemy to otrzymać, że tam jest potrzebne, że to jest dobre, że to jest o wiele cenniejsze niż ta wymarzona gwiazdka z nieba, o którą nieustannie ciągle na nowo prosimy. Natomiast no, Bóg się w tym wszystkim zdecydowanie nie poddaje i Bóg po prostu tak działa w naszym życiu, żeby to nasze myślenie o nim, patrzenie na niego, wyobrażanie sobie tego, kim jest i kim chce być dla nas, żeby to się rozwijało, żebyśmy w tym wszystkim dojrzewali, żeby to zostało jakoś oczyszczone, uzdrowione, wypełnione światłem i żeby było bardziej prawdziwe.
0: No właśnie, oczyszczone, bo za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I te odpowiedzi nie są takie wcale złe, bo za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza, za jednego z proroków, to jest wszystko kategoria, że tak powiem, religijna. Mhm. I to nie jest tak najgorzej, ale tu jest niesamowicie powiedziane dalej. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jona, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, tak jak tamtym, bo oni to wiedzieli, bo w Izraelu byli. Jeremiasz, prawda, Jan Chrzciciel. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie, objawił. To niesamowite, czyli jak ja zastanawiam się, kim jest Bóg, to tak naprawdę powinienem prosić o to, żeby On sam odpowiedział w moim sercu. No bo mnie nie stać na to, żeby przeskoczyć samego siebie. Jestem człowiekiem i tu się kończy moja kompetencja.
2: No tak. Dlatego mówimy o objawieniu Bożym, o objawieniu nadprzyrodzonym, w sposób szczególny dokonanym przez Jezusa Chrystusa, o czym już wspomniałem, gdzie On nam objawił w ogóle tajemnicę istnienia Pana Boga, tajemnicę Trójcy Świętej, która była do tej pory człowiekowi nieznana i nigdy byśmy do tego nie doszli. Objawił nam przez swoje słowa, przez czyny, przez znaki, objawił nam miłość Ojca do każdego człowieka, do całego stworzenia, przez ofiarę ze swojego życia objawił nam to, jak Panu Bogu na nas zależy, jak On o nas walczy, że ile jest gotów poświęcić, jak cenni jesteśmy w Jego oczach. I to jest łaska. To zdecydowanie jest łaska. I to jest łaska dana dla każdego z nas. Indywidualnie w moim własnym życiu ja mogę dochodzić do coraz głębszego poznania Pana Boga. Przez budowanie relacji z Nim.
0: Bo to nie jest tak, że ja zapytam, On odpowiada. On mnie wypełnia i ja słyszę odpowiedź, którą On sam daje.
2: Tak. Bardzo dobre porównanie. Jeżeli ja się pozwalam Panu Bogu wypełniać Jego mocą, Jego miłością, pozwalam Mu się prowadzić, zapraszam Go do tej codzienności, do tych wszystkich zwyczajnych moich rodzinnych i zawodowych i osobistych trosk i problemów i dostrzegam, że na to wszystko, z czym ja do Pana Boga przychodzę, przychodzi Jego odpowiedź, przychodzi Jego miłość, przychodzi łaska, której potrzebuję. Taka czy inna, czy ona przyjdzie tak, jak ja sobie wyobrażałem, czy nie, to oczywiście wiemy, że to już jest domena Pana Boga. Ale tak czy inaczej, jeżeli ja jestem w tym wszystkim uczciwy i szczery, to zaczynam widzieć Boga działającego w moim życiu. I jeszcze większą ufność mam, żeby Mu mówić o sobie, o swoich sprawach i coraz łatwiej mi jest przyjmować Jego odpowiedź, czyli Jego działanie w moim. I tu się dokonuje to objawienie Pana Boga, którego świat mi dać nie może, które jest moim osobistym doświadczeniem, z którym nawet trudno się z kimś innym podzielić.
0: No właśnie, trudno się podzielić. Surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Ty jesteś Piotr. Czyli jeżeli Bóg mnie wypełnia, to też nadaje mi nowe imię.
2: Bo powołuje mnie do nowej rzeczywistości. Tak, to prawda. To nadanie imienia nowego Szymonowi było wykazaniem, jaką rolę ma od tej pory pełnić w ramach wspólnoty, którą Jezus Chrystus zaczął tworzyć z grona tego apostołów. Jest kimś, na kim Jezus chce budować. Czyli ma nowe zadanie. My też od Pana Boga otrzymujemy nowe zadanie. W ogóle wiadomo, że tym pierwszym imieniem nowym, które żeśmy otrzymali, najważniejszym imieniem, to jest imię chrześcijanin. Tak, czy imię dziecka Bożego. To jest imię, które już predysponuje mnie do tego, żeby być współdziedzicem Chrystusa i dziedzicem Królestwa Bożego. Tak, to cała tajemnica wieczności niepojęta, ona już do mnie należy. Ale tutaj na ziemi też Pan Bóg po to wchodzi w moją rzeczywistość, żeby mną w jakiś sposób posłużyć się dla dobra mojego, ale też dla dobra innych ludzi.
0: I mówi Eliakimie, idź do pałacu.
2: I zatrosz się o innych i podziel się moją miłością z innymi. Daj im to, co ode mnie otrzymałeś, tak żeby mogli przez twoje działanie poznać mnie, otworzyć się na mnie, przyjąć mnie do swojego życia, zaufać mi. To jest to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, jako swoje dzieci, jako swoich uczniów.
0: Pytanie było na początku, kto rządzi w tym życiu, ale Bóg, jeśli rządzi, to On rządzi od wewnątrz, na zasadzie wolności.
2: Tak jest, a mnie zaprasza do tego, żebym sobie zdecydował, czy On jest moim Panem i Zbawicielem, czy nie. Czy ja tego chcę, czy nie. Jeżeli ja się deklaruję, to Pan Bóg naprawdę bierze na poważnie tą moją deklarację i zaczyna się nowy etap w życiu człowieka, nowa przygoda, pełna Jego miłości, pełna Jego mocy.
0: No to w drogę.
2: Śmiało. Tego zawsze pamiętam, w drogę z nami wyrusz, Panie. I to jest to. Niech On idzie z nami, a my idźmy razem z Nim.
0: To już koniec tych dzisiejszych niedzielnych rozważań. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tę audycję i dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa, serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć kolejne spotkanie z muzycznym kalejdoskopem na antenie Radia Emaus, na które zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko, dobry wieczór. A nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od Slippery When Wet, czyli trzeciego albumu studyjnego formacji Bon Jovi. Album ten został wydany 18 sierpnia 1986 roku, zatem minęła dopiero co 40. rocznica wydania tego albumu, który był i jest najlepiej sprzedającym się albumem zespołu w samych Stanach Zjednoczonych. Płyta rozeszła się w liczbie ponad 12 milionów egzemplarzy, a na świecie 25 milionów egzemplarzy. Billboard ogłosił Slippery When Wet najlepiej sprzedającym się albumem roku 1987 roku. Dwa najbardziej znane single, czyli You Give Love a Bad Name, a także Living on a Prayer, zajęły pierwsze miejsca na liście Billboardu, dzięki czemu Bon Jovi stał się pierwszym rockowym zespołem, którego dwa kolejne single były na szczycie listy. Trzeci single, Wanted Dead or Alive, zajął siódme miejsce na liście Billboard Hot 100. Album pozostawał na pierwszym miejscu notowań przez 8 tygodni. W Ameryce pozostaje najczęściej kupowanym albumem ze wszystkich dotychczasowych Bon Jovi, a także znalazł się w książce 1001 albumów, które musisz usłyszeć przed śmiercią. Przed Wami Bon Jovi w piosence You Give Love a Bad Name.

Do formacji Bon Jovi jeszcze nie raz w dzisiejszej audycji wrócimy. A teraz czas na kolejnego bohatera, Witolda Lutosławskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. A dlatego dzisiaj się właśnie jego postać pojawia, jego sylwetka, jego muzyka, ponieważ 19 sierpnia mija 38. rocznica prawykonania koncertu fortepianowego, jedynego, który skomponował Witold Lutosławski. Miało to miejsce w Salzburgu. Kompozytor, który przez całe życie pozostawał niezwykle uważnym na brzmienie. Nie chodziło mu jednak wyłącznie o piękno dźwięku. W jego muzyce barwa, rytm i harmonia stają się sposobami myślenia. Prowadzą słuchacza przez przestrzeń, w której porządek spotyka się z przypadkiem, a precyzyjnie zaplanowana forma pozostawia miejsce na swobodę i oddech. Koncert fortepianowy napisany w latach 1987-88 należy do późnego okresu twórczości Lutosławskiego. To muzyka dojrzała, a zarazem pełna niezwykłej energii. Fortepian nie jest tutaj jedynie solistą przeciwstawionym orkiestrze. Jest raczej indywidualnym głosem, który podejmuje z nią nieustanny dialog, czasem liryczny i skupiony, innym razem gwałtowny, niemal dramatyczny. Prawykonanie odbyło się, tak jak wspomniałem, 19 sierpnia 1988 roku w Salzburgu, a przy fortepianie zasiadł Christian Zimmermann. Zresztą Lutosławski zadedykował mu ten koncert, a także powierzył mu taką rolę współtworzenia troszeczkę tego dzieła, by nadać temu dziełu ostateczny kształt. Lutosławski konstruuje ten dialog z charakterystyczną dla siebie precyzją, ten dialog pomiędzy orkiestrą a solistą. Obok fragmentów o wyraźnie określonym przebiegu pojawiają się momenty, w których wykonawcy otrzymują pewien zakres swobody. Dzięki temu każde wykonanie może być nieco inne, zachowując jednak tę samą architektoniczną konstrukcję utworu. Siła tego koncertu nie polega wyłącznie na jego rozmachu. Być może najciekawsze jest właśnie to, co dzieje się pomiędzy dźwiękami, w chwilach zawahania, w nagłych zmianach barwy, w pozornie przypadkowych spotkaniach poszczególnych instrumentów. Lutosławski był kompozytorem, który potrafił połączyć rygor z wolnością. Jego muzyka jest dokładnie zapisana, a mimo to pozostaje żywa i niepowtarzalna. Każde wykonanie może odsłonić inny szczegół, inną relację, inny odcień. A teraz chciałbym zacytować, co o swoim koncercie napisał sam kompozytor Witold Lutosławski. Mój koncert fortepianowy składa się z czterech części, które gra się bez przerw, mimo iż każda z tych części posiada swe wyraźne zakończenie. Część pierwsza składa się z czterech członów. W pierwszym i trzecim motywy eksponowane są jakby od niechcenia. Lekko, czasem nieco kapryśnie, nigdy zbyt poważnie. W przeciwieństwie do tego drugi i czwarty człon wypełnia szeroka kantylena prowadząca w końcu do punktu szczytowego całej części. Część druga to rodzaj moto perpetuo, szybka gonitwa fortepianu na tle orkiestry kończąca się uspokojeniem, które przygotowuje część trzecią. Otwiera ją recitativo fortepianu solo, po czym intonuje on również bez udziału orkiestry śpiewny temat largo. Środkowy człon, rozpoczęty wejściem orkiestry, kontrastuje z pierwszym przez swój bardziej gwałtowny, momentami dramatyczny charakter. Kantylena bez akompaniamentu orkiestry powraca na zakończenie tej części. Część czwarta ze względu na swą budowę stanowi aluzję do barokowej formy ciaccone. Jej temat, zawsze grany przez orkiestrę, składa się z krótkich nut przedzielonych pauzami, a nie jak w tradycyjnej ciacconie z akordów. Temat ten, powtarzany wielokrotnie, stanowi tylko jedną warstwę muzycznego dyskursu. Na jego tle fortepian eksponuje coraz to inne epizody. Dwie te warstwy działają na zasadzie formy łańcuchowej, to znaczy początki i końce fortepianowych epizodów nie pokrywają się z początkami i końcami tematu. Spotkanie następuje tylko jeden raz, przy końcu utworu.
Temat występuje po raz ostatni w formie skróconej, bez pauz, grany przez orkiestrę tutti bez fortepianu. Następuje krótkie recitativo fortepianu, fortissimo na tle orkiestry, po czym krótka coda, presto, kończy utwór. W nieco mniejszym stopniu niż w innych utworach występuje i w koncercie fortepianowym element przypadku. Jest on jak zawsze ściśle podporządkowany zasadom organizacji wysokości dźwięku, harmonii, melodii, etc. Mimo to nie ma w mojej muzyce improwizacji. Wszystko, co ma być grane, jest szczegółowo zanotowane i ma być precyzyjnie zrealizowane przez wykonawców, członków zespołu. Jedyną, ale podstawową różnicą między sekcjami ad libitum, a więc niedyrygowanymi, a tymi, które zapisane są w sposób tradycyjny, z podziałem na takty o oznaczonym metrum, jest fakt, iż w tych pierwszych nie ma wspólnego dla wszystkich podziału czasu. Innymi słowy, każdy z nich wykonuje swoją partię tak, jakby ją miał grać sam, a nie koordynując jej z innymi. Daje to w rezultacie specyficzną, wiotką fakturę o bogatych, kapryśnych rytmach, niemożliwych do osiągnięcia w żaden inny sposób. To tyle, co Witold Lutosławski chciał przekazać nam o swojej kompozycji, o koncercie fortepianowym. A teraz posłuchajmy zatem pierwszej i czwartej, czyli pierwszej i ostatniej części koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Christiana Zimmermana, któremu towarzyszą berlińscy filharmonicy pod dyrekcją Sir Simona Rattla.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszej i ostatniej części koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Christiana Zimmermana, któremu towarzyszyli berlińscy filharmonicy pod dyrekcją Sir Simona Rattla. A teraz przed nami wspomnienie Stanisława Sojki. Lada chwila mija pierwsza rocznica śmierci, przedwczesnej, niespodziewanej śmierci wspaniałego artysty, kompozytora, który jeszcze pewnie wiele pięknych dźwięków i fraz mógł nam przekazać. Chciałbym, abyśmy trochę wspomnieli Stanisława Sojkę, mimo tego, że rok temu była w całości audycja jemu poświęcona, natomiast teraz jest taki moment, aby też wspomnieć go i przekazać trochę muzyki pięknej, ciepłej, którą nam zostawił. Początki kariery Stanisława Sojki odbiegają nieco od wzorcowego dzieciństwa mistrza polskiego jazzu. Sojka nie grał na akordeonie, nie trafił też do szkoły muzycznej, w której z braku wyposażenia byłby zmuszony grać na jakimś dziwnym instrumencie. Jego muzyczne dzieciństwo wyglądało w Polsce zadziwiająco podobnie do wczesnej młodości jego amerykańskich idoli, Raya Charlesa czy Stevie'ego Wondera. W wieku 7 lat zaczął występować z kościelnym chórem, a kiedy miał 14 lat, został kościelnym organistą w katedrze w Gliwicach. W szkole muzycznej uczył się gry na skrzypcach, skończył też średnią szkołę muzyczną. Na akademii w Katowicach studiował aranżację i kompozycję jazzową. Wtedy już nie grał na skrzypcach, raczej śpiewał w uczelnianym zespole, poznawał tajniki jazzu. Pierwszą przygodę Stanisława Sojki z jazzem można umiejscowić podczas współpracy z Extra Ball Jarosława Śmietany w końcówce lat 70. To było jeszcze przed nagraniem w listopadzie 1978 roku koncertu, który okazał się jednym z najbardziej błyskotliwych debiutów w historii polskiej muzyki jazzowej, o którym to debiucie się chyba za mało mówi, w ogóle o tym albumie, bowiem wtedy Stanisław Sojka miał 19 lat i wystąpił na estradzie Filharmonii Narodowej w Warszawie i zaśpiewał tam sam sobie akompaniując, co oczywiście stało się jego znakiem charakterystycznym później. Wykonał recital, który zresztą ukazał się na płycie Don't You Cry. Ten album jest dostępny we wszelakich serwisach streamingowych. Zachęcam gorąco, byście do niego sięgnęli. Za chwilę zresztą usłyszymy jedną z piosenek pochodzących z tego albumu koncertowego. Gdyby Sojka nagrał tylko tę płytę, to on z pewnością zasługiwałby na miano jednego z najlepszych polskich wokalistów wszechczasów. Zrobił jednak w swoim życiu muzycznym dużo, dużo więcej. Należy tutaj zaznaczyć, że ten debiut solowy Stanisława Sojki to zaskakująco dojrzała i niezwykle emocjonalna, jak na 19-latka mieszanka soulu, jazzu, gospel i utworów popularnych wykonywanych przez słynnych jazzowych wokalistów. W programie znajdują się tutaj utwory Raya Charlesa, Stevie'ego Wondera, idoli Stanisława Sojki, ale też Carole King, Lennona, Paula McCartneya, George'a Gershwina czy Ala Jarreau. Naprawdę, Don't You Cry to produkcja klasowej światy, a to był dopiero początek jego drogi, jego kariery zawodowej, muzycznej. Posłuchajmy zatem przepięknej piosenki, przepięknej kompozycji Raya Charlesa, My God and I.

Kilka lat później, a konkretnie w 1982 roku, ukazał się przecudowny album z muzyką religijną, która ma w sobie również gospelowego ducha, która brzmi trochę momentami jak muzyka spirituals, jakby nie z Polski, jakby przyszła ze Stanów Zjednoczonych, a jednak została skomponowana do typowo polskich pieśni religijnych. I to jest tak piękne w tym albumie, który jest jeszcze tak mało znany, dlatego ja go rozpowszechniam już nie pierwszy raz. Stanisław Sojka tak napisał o tym albumie. To album z pieśniami ruchu Żywego Kościoła. Jedna z nich jest protestancka. Wiążąc się z Oazą, zostałem animatorem muzycznym, byłem kantorem. Jako 14-latek degustowałem się tradycyjną religijnością, bywa, że nietolerancyjną. Oaza uratowała mnie dla Kościoła. To była ważna sprawa dla całego mojego pokolenia, wymyślona przez Karola Wojtyłę i księdza profesora Franciszka Blachnickiego, by wprowadzić młodzież w ducha Soboru Watykańskiego II. Dzięki niej nauczyłem się, co to znaczy być chrześcijaninem. O jaki album chodzi? Chodzi oczywiście o album Matko

która nas znasz. Polecam ten album, pojawiają się tam wybitni instrumentaliści, chociażby Majka Jeżowska na wokalu, która śpiewała chórki. Większość aranżacji jest autorstwa Wojciecha Karolaka, wybitnego pianisty, hammondzisty, grającego na organach Hammonda. Fantastyczne są te aranżacje. Również i ta do piosenki Mosty, której właśnie teraz posłuchamy z albumu Matko, która nas znasz.

Robimy teraz duży przeskok w życiu muzycznym Stanisława Sojki. Ten przeskok ma odległość ponad 30 lat. Lądujemy w 2015 roku, a konkretnie w dniu 14 kwietnia tegoż roku, kiedy został wydany nakładem wytwórni Universal Music Polska fantastyczny album Swing Revisited. To album jazzowy, który powstał we współpracy Stanisława Sojki i szwedzko-duńskiej orkiestry Roger Berg Big Band ze standardami m.in. Duke'a Ellingtona czy Raya Charlesa. Zresztą już kolejny raz to nazwisko się pojawia. Fantastyczny album, który uzyskał status platynowej płyty. Tutaj Big Band, tutaj jazz, tutaj mamy swing i mamy Stanisława Sojkę, który nie siedzi przy fortepianie, nie jest to solowy recital, tylko mamy tutaj pełnokrwisty Big Band. Wydaje mi się, że Stanisław Sojka czekał na taki album i czekał chyba na taki moment i tutaj mógł w pełnej krasie pokazać się jako swingujący, jazzujący, jazzowy, pełnokrwisty wokalista i właśnie status platynowej płyty jest dowodem na to, że z pewnością się to udało i przypadło wielu słuchaczom do gustu. Zostawiam was zatem z przepięknym utworem Hallelujah, I Love Her So, autorstwo oczywiście Raya Charlesa, Stanisław Sojka, a także Roger Berg Big Band.

Stanisława Sojkę wspominamy i z pewnością wspominać będziemy. Nieraz pojawi się jeszcze na antenie Radia Emaus w audycji muzycznej Kalejdoskop. Jego fantastyczny głos, jego temperament, jego artyzm. Ale tak jak obiecałem, na koniec dzisiejszej audycji wracamy do Slippery When Wet, czyli do trzeciego albumu studyjnego formacji Bon Jovi. Do tego najlepiej się sprzedającego z najbardziej znanymi, legendarnymi singlami, czyli You Give Love a Bad Name, którego już mieliśmy okazję wysłuchać na początku dzisiejszej audycji, ale tego najważniejszego żeśmy nie usłyszeli. Living on a Prayer. Czyli tego, który jest najbardziej znanym utworem, hitem legendarnym formacji Bon Jovi. Tutaj chciałbym, abyśmy posłuchali najpierw oryginału, ale przygotowałem dla Was na koniec dzisiejszej audycji fantastyczny aranż. Fantastyczny, nie mniej piękny niż oryginał, można by nawet powiedzieć. Ale najpierw posłuchajmy, jak wykonali to członkowie formacji Bon Jovi, Living on a Prayer.

To teraz czas, by przedstawić ten aranż piosenki Living on a Prayer, który przygotowałem na koniec dzisiejszej audycji. Jest on autorstwa formacji Postmodern Jukebox, czyli niezwykłego projektu muzycznego założonego przez amerykańskiego pianistę i aranżera Scotta Bradley'ego. Formacja zdobyła popularność dzięki pomysłowi pozornie prostemu, a w praktyce niezwykle efektownemu. Współczesne przeboje przenosi w świat dawnych dekad, nadając im brzmienie swingu, jazzu, bluesa, soulu, ragtime'u czy muzyki nawet kabaretowej, co też dość często się zdarza. W repertuarze znajdziemy piosenki znane z list przebojów, które w rękach muzyków otrzymują zupełnie nowe brzmienie. Popowy hit może zabrzmieć jak jazzowy standard z lat 30., rockowa kompozycja zamienia się w elegancki numer swingowy, a współczesna ballada zyskuje klimat klasycznego bluesa. Ważną częścią tego projektu są również wokaliści i wokalistki, każdy z własną osobowością, barwą głosu i scenicznym temperamentem. Ich koncerty są połączeniem muzycznej wirtuozerii, teatralności i nostalgii za epoką, w której elegancja scenicznego stroju, żywa orkiestra i charakterystyczny klimat klubów jazzowych stanowiły integralną część muzycznego spektaklu. To właśnie ten dialog między dawnym stylem a współczesnym repertuarem stał się znakiem rozpoznawczym formacji Postmodern Jukebox. A jak brzmi Living on a Prayer w wykonaniu formacji Postmodern Jukebox, przekonacie się właśnie teraz. Dziękuję Wam za wspólne spotkanie i życzę Wam wszystkiego dobrego na te ostatnie dni wakacji. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Dziś w nieco większym składzie niż w ubiegłym tygodniu. No mnie niestety nie udało się dotrzeć, ale to nie urlop. Może się w końcu trafi. Dziś jesteśmy we dwójkę. Dariusz Jakubiak.
2: I Paweł Hajduga.
1: I oczywiście zapraszamy na najnowsze notowanie listy z mocą. Ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. To już 713 spotkanie z wami. Mam nadzieję, że jesteście. My jesteśmy. Jest już fotka. Będzie za chwilę post. Może już jest. Darek jest szybki.
2: Zaraz zobaczymy.
1: To zaglądajcie, to bądźcie szybsi od Darka i zostawcie ślad pod ubiegłotygodniowym postem. Tam fotka też pewnie była. Chociaż nie sprawdzałem, przyznam się, z ręką na sercu. No ale dzisiaj jesteśmy, dzisiaj będzie post i dzisiaj zaglądajcie do nas. Mam nadzieję, że jesteście też przed radioodbiornikami. Witamy serdecznie was wszystkich. Bardzo ciepło, pogoda dopisuje. Jeszcze mam nadzieję, że tak do końca wakacji. A my was zapraszamy teraz w muzyczną podróż po raz pierwszy w naszej poczekalni.
2: Tak, w naszej poczekalni dzisiaj Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148.

0: powrót. Na razie do naszej poczekalni, ale myślę, że długo do miejsca nie zagrzeje Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. erden.lista.189. Niezmiennie ślemy pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dzisiaj szybka matematyka. 10 plus 8 plus 2.
2: 20.
1: Dokładnie, czyli 10 pozycji w górę, 8 spadków i 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. No, można powiedzieć, że mamy coś starego, coś nowego. Coś niebieskiego mamy na 12 miejscu, jak patrzę. Pożyczonych chyba nie mamy tutaj żadnych rzeczy, żadnych coverów. Przynajmniej nie kojarzę.
2: Okej, okay, o muzyce mówisz, bo tak rzuciłeś okiem jak coś starego i w moim kierunku. Tak,
1: nie,
2: czuję to... się staro, ale no mamy tutaj już weteranów, ale jest Wiola Brzezińska, to nasz 21 dzisiaj utwór, to więc oczko, nie tylko, no 10 plus 8 plus 2 plus 1.
1: Dokładnie.
2: Nie mamy dzisiaj premiery niestety, więc no musimy się naszą poczekalnią zadowolić. No ale teraz będzie smutek.
1: Bardzo.
2: I pewnie na twarzy Ewy też. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że
1: na twarzy Ewy, na mojej twarzy dzikie serce na 20 pozycji otwierają naszą listę i to jest spadek aż o 5 oczek względem poprzedniego tygodnia. Utwór Stać się kimś. Oj, no nie wiem co to się stało, że tak nisko.
2: Ostatnie pożegnanie?
1: No mam nadzieję, że można się tylko od tego dna odbić i polecieć w górę. Jeżeli chcecie, żeby Dzikie Serca z utworem Stać się kimś pozostały w naszej liście, ślijcie SMS-y do treści rdn.lista.162 na numer 7148, a w tym tygodniu 8 punktów zdobytych.

rosi twoje rzęsy, zimny powiew szybie twarz, a ja biegnę dziś do ciebie.

0: dzika radość, dzikie rytmy na pozycji 20. Czy to ostatnie spotkanie? Mam nadzieję, że nie. Głosujcie. Wszystko w waszych dłoniach, telefonach, SMS-ach. erden.lista.162.
1: A na miejsce 19 wskakuje mniejsze granie z utworem Nadzieja. Oczko w górę względem poprzedniego tygodnia. 9 punktów pozwoliło na tę lokatę się wbić. rdn.lista.185.

0: zdecydowanie za nisko, za mało głosów, jeśli chodzi o mniejsze granie, chociaż jest awans, jedno oczko w górę. No i ratujecie nadzieję przed spadkiem. No ale mam nadzieję, że nadzieja umiera ostatnia i będzie tych głosów znacznie więcej. Mniejsze granie zdecydowanie zasługują na wyższą pozycję. erden.lista.185.
1: Było sporo o nadziei, więc powiem jeszcze trochę o nadziei, ponieważ Marcin Wargocki również z utworem Nadzieja awansuje o jedno oczko w górę z 19 na 18. 11 punktów zdobytych w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.181 na 7148.

0: przypadek? Nie sądzę. Po raz drugi dziś Nadzieja umiera ostatnio, tak jak mówię. Mam nadzieję, że z Marcinem się nie będziemy żegnać. Z mniejszym graniem oczywiście też, ale tych punktów mało, malutko, 11 zaledwie, czyli to 2 głosy internetowe i 1 SMS-owy. Te SMS-owe są warte 10 punktów za każdy wysłany SMS. rdn.lista.181.
1: A my już słyszymy Anię Jaskielską, która z 14 na 17 miejsce spadła z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113, punktów 14.

0: porwało was, Ania, w tym tygodniu. Spadek 3 oczka w dół, kolejny spadek. No i znowu w te dolne rejony tabeli ląduje Ania. No jeszcze nie jest tak źle, ale SMS-y się przydadzą. rden.lista.113.
1: A na 16 miejscu mamy kolejny spadek. Maria Bober z utworem Moc Słowa. rden.lista.146, punktów 15.

0: Bober z utworem Moc Słowa. No, kolejny dziś spadek. Kolejny już z 8 dzisiejszych spadkowiczów za nami. Moc Słowa, 3 oczka w dół, rden.lista.146 punktów 15.
1: A na miejsce 15 awansuje projekt Julia w Ogrodach z utworem Wielbić Pana Chcę. rden.lista.184 punktów 16.

0: ogrodach, wielbić Pana chce. To już ustaliliśmy, ani Julii, ani ogrodów nie ma, ale jest awans. Awans cieszy bardzo. Dwa oczka, przepraszam. 17, 15, wakacje są. Przerwa od myślenia.
1: A była powtórka z matematyki przed chwilą?
0: Była. Była. Zaliczona była, więc teraz już mam odpoczynek. Moja szara komórka się nadwyrężyła. No dobrze, teraz czas na pozycję 14.
1: 14 pozycja to Kapela N z utworem Anioł Pański. Spadek o 2 oczka z 12 na 14. rdn.lista.180 punktów 19.

0: lądują na pozycji 14 rdn.lista.180. Za kilka chwil zaglądniemy na Facebooka. Wpadajcie w post, już od dawna się tam znajduje. Dokładnie. Jesteśmy. Czekamy na was, na wasze pozdrowienia. My teraz wędrujemy oczko wyżej na pozycję 13.
1: Na pozycję 13 mamy Grzegorza Kloca, który awansował z 18, 5 oczek w górę, bardzo ładnie. Z utworem Płaszcz. 21 punktów pozwoliło właśnie uzyskać 13 lokatę, a jeżeli chcecie, żeby powędrował o kolejne 5, 10 czy na pierwsze miejsce, żeby wskoczył za tydzień, to głosujcie SMS-ami rdn.lista.166.

0: Grzegorz Kloc, posłuchalibyśmy jeszcze, ale płaszcz, chciałem powiedzieć, przyda. Utwór się przyda, płaszcza mam nadzieję jeszcze długo, długo nie. Na pozycję 13 z 18, bardzo ładny awans, 5 oczek w górę, rdn.lista.166.
1: No i tak jak zapowiadałem, coś niebieskiego, czyli Ocean bez dna. Na 12 pozycji, czyli utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. rdn.lista.156, punktów 22.

0: masz ulubiony duet? No i mam jeszcze jeden ulubiony, tak patrzę szybko, tak, będzie jeszcze, bo już zdradzę, ale na razie Agnieszka Miłek i jeszcze w tle Mariusz Śniegulski na pozycji 12 Ocean bez dna, erden.lista.156.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który lubi być księdzem, śpiewa nam o tym od dawna i spadł z 7 miejsca na 11, czyli z pierwszej dziesiątki do drugiej wskoczył. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję i przywrócić go do pierwszej dziesiątki, głosujcie. rdn.lista.902. W tym tygodniu punktów 20.

0: rapujący ksiądz Jakub, ale to nie ostatni rap dzisiejszego wieczora. Ksiądz Jakub na pozycji 11, no niestety wypada poza pierwszą dziesiątkę. Lubię być księdzem. Erden.lista.902.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Drugą dziesiątkę zamknęliśmy w rytmie hip-hopu i tak też otwieramy pierwszą dziesiątkę, ponieważ Bibro z utworem Jestem głosem ulic utrzymał dziesiątą pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.187 punktów 25.

0: wszystkie toną w bólu. Dlatego dziś, Jezu, wywyższam Cię, Królu. Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz. Ożywiony
1: sienie. Lubicie rap. My też. Chociaż Bibro stabilnie, no tych głosów też mogło być więcej. Powolutku się na razie rozpędzamy z tymi głosami. 25 oczek zgromadził utwór Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 to jest treść, którą trzeba wpisać i wysłać pod numer 7148, żeby tych głosów było znacznie więcej.
2: A miejsce 9 to powrót do pierwszej dziesiątki siostry Julii Tyzawackiej z utworem Czuwajmy. Mamy tutaj bardzo ładny comeback z 11 na 9 rdn.lista.026 punktów 27.

0: nasi ulubieńcy, Aaron i Crux, dziś lekko w dół, anioły na pozycję 8, rdn.lista.142. Czekamy na Was na Facebooku, zaglądajcie na profil Listy z Mocą, pozdrawiajcie, my na antenie przeczytamy Wasze pozdrowienia, odwzajemnimy. No i jesteśmy jeszcze przez kilka chwil, a niewiele tego czasu zostało, bo przed nami już pozycja 7.
1: A pozycja 7 to awans. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 32 punkty pozwoliły awansować z 8 na 7 miejsce. rdn.lista.124.

0: Nie wszystko się zgadza w tym tygodniu. Jest bliżej, mocniej, więcej. Oczko wyżej. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Dzięki waszym głosom punktów 32 pozwoliło to awansować oczko w górę. rdn.lista.124.
1: A przed nami kolejny awans. Z 9 na 6 udało się wskoczyć Marcinowi Styczniowi z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170 na numer 7148 w tym tygodniu punktów 34.

0: Styczeń w sierpniu. To tylko u nas takie rzeczy. Takie słuchawie. To tylko u mnie. Marcin, styczeń, noc pojedynku, awans 3 oczka w górę. To nie ostatni dziś awans. Jeszcze 2 będą. To na pewno. Dzięki waszym głosom, a możecie, jeśli chcecie wspierać Marcina, wysyłać je pod numer 7148 o treści rden.lista.170.
1: W tamtym tygodniu mówiłem, że pewne są tylko 3 rzeczy. Śmierć, podatki i Janusz Jędrusik na miejscu 4. I nie sądziłem, że tak szybko się to zdezaktualizuje. Spadek na miejsce 5. I cóż mogę ci dać z 4? No, Janusz naprawdę przez bardzo długi czas utrzymywał się na 4. pozycji, ale no ktoś przyszedł i zdeklasował go z tej pozycji. Kto? Zaraz się okaże. W tym tygodniu 92 punkty Janusz Jędrusik zdobył i może to właśnie była ta kropla, która nie pozwoliła mu zyskać tej 4. pozycji, bo naprawdę niewiele brakło. Jak patrzę, 2 SMS-y i byłby na swojej standardowej 4. pozycji. I cóż mogę ci dać? No, możecie wy dać na przykład właśnie SMS-a o treści rdn.lista.116 na numer 7148 dla Janusza Jędrusika. W strumieniu swojej łaski.

0: z Meksyku. Janusz Carlos Jędrusik. I cóż mogę ci dać? No, myślę, że dalej pozostanie pewne, że Janusz z nami pozostanie, więc nie wykreślamy go z tych trzech najpotrzebniejszych i najpewniejszych w życiu rzeczy. Będzie powrót na czwarte miejsce, tego życzymy, a może będzie lepiej. Cóż mogę ci dać, ażeby tak się stało? Głosujcie ln.lista.116.
1: Czwarte miejsce to dzisiaj Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Widocznie Janusz nauczył, jak wskakiwać na czwartą pozycję, więc tutaj tak się udało. ln.lista.188 punktów 113 w tym tygodniu.

0: Dominika Stabrawa, dosyć świeża pozycja na naszej liście, bo 2 tygodnie temu debiut w poczekalni, tydzień temu nowość na naszej liście, a teraz już 4. miejsce, czy będzie 3., 2., 1, wszystko zależy od Was, a jeżeli Wy chcecie też zadebiutować w naszej liście z mocą, wysyłajcie swoje propozycje na adres lista@rdn.pl. Najlepiej w formacie WAVE. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Czekamy na Wasze maile. Miejcie wpływ na listę z mocą. Sprawdźcie, jak to działa. Podsyłajcie wszelkie propozycje. A pojawią się na pewno w kolejnej poczekalni. Czekamy na Wasze maile.
2: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie to Tylko Jezus z utworem Jak Łania. Jest to drugi nasz kandydat w naszej liście z mocą, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.940 i zawrotne 335 punktów, to jest bardzo dobry wynik. Myślę, że to jeszcze w tej chwili, a to zaraz sobie posłuchamy Tylko Jezus i wskoczymy na Facebooka na szybko, więc kto słucha i chce jeszcze się tutaj do nas dołączyć na Facebooku, to zapraszamy.

0: utrzymują pozycję sprzed tygodnia nasi szkoccy przyjaciele. Projekt Tylko Jezus, gościnnie Magdalena Bober, czyli utwór Jak łania, Erden.lista.940. To zaglądamy na Facebooka, czy za chwilkę?
1: I już tutaj patrzę, widzę, że tutaj Marek pozdrawia Radio Erden całe z listą, z mocą. Mariusz Kasiński już czeka, bo się jako pierwszy zameldował tutaj na Facebooku, więc serdecznie pozdrawiamy Marka, serdecznie pozdrawiamy Mariusza, a także pozdrawiamy Gabrielę, Annę, Martę, które też się zameldowały na Facebooku. Bardzo dziękujemy, życzymy wam wszystkiego, co najlepsze, a my posłuchamy jeszcze parę dźwięków utworu Jak łania, ale już pędzimy do miejsca drugiego. Kto to będzie, co to będzie, wszystko zaraz się okaże.
2: Miejsce drugie.
0: 581 punktów i pewne drugie miejsce z utworem Zwyciężyłaś, czyli nie zgadza się tu nic dzisiaj, bo i punktów zdecydowanie za mało, nawet dwukrotnie więcej nie wystarczyłoby dziś na zwycięstwo. Co tu się stanęło? O tym za chwilkę. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, no ale na razie pozostawiamy was z grupą Arete, czyli pozycja druga w dzisiejszym notowaniu. Utwór Zwyciężyłaś, Erden.lista.133.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

na pozycji drugiej. Aretę z utworem Zwyciężyłaś, kogo brakuje, a kto był w ubiegłym tygodniu? No dziś nie mieliśmy żadnego spadkowicza, żadnej premiery, oprócz poczekalni, no ale to się nie liczy. Więc przed nami już tylko jedna niespodzianka, póki co jeszcze na dwójeczce. Dziś utwór Zwyciężyłaś, erden.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: Miejsce pierwsze, Magdalena Sikora. On z nami. Udało się wrócić na miejsce pierwsze. Mijanka z Aretę, z drugiego na pierwsze, z pierwszego na drugie. I zawrotne 1124 punkty. Tak jak powiedział Paweł przed chwilą, nawet dwukrotna ilość głosów Aretę nie wystarczyłaby, żeby awansować na pierwszą lokatę. rdn.lista.159 na numer 7148. Jeżeli to właśnie Magdalena Sikora ma utrzymać pozycję pierwszą w naszym notowaniu, wszystko zależy od was.
2: Ale wiesz co, teraz sobie podliczyłem te punkty i trochę muszę się chyba uderzyć w pierś, bo grupa Aretę na drugim miejscu miała 581 punktów i jak to pomnożymy razy dwa, to jednak jest trochę więcej niż ma Magdalena Sikora. Niewiele, ale jednak, więc moja matematyka...
1: A ja ci tak zaufałem i tak tutaj widzisz, maliny się...
2: Umiesz liczyć na siebie.
1: Trochę tak, no.
2: Więc tak, zabrakło wiele, ale... dwukrotność punktów pozwoliłaby Aretę zwyciężyć. Zachęcamy do tego. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. Naprawdę trzeba sporo tych SMS-ów wysłać. Pamiętajcie, każdy to aż 10 głosów, więc naprawdę warto słać. Jeśli chcecie, żeby Magda również miała ich sporo, no to ślijcie SMS o treści rdn.lista.159. One popłyną do dzisiejszej zwyciężczyni i to nie jest utwór Zwyciężyłaś. Gratulujemy bardzo serdecznie.
1: I dziękujemy za dzisiaj. To już wszystko, co w naszej liście z mocą wybrzmi. Kłaniają się nisko Paweł Hejduga
2: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia za tydzień.

0: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
2: Po wyznaniu Piotra Jezus nakazuje uczniom, by nie rozgłaszali, że jest Mesjaszem. Nie chce opierać wiary na sensacji. Tytuły i wielkie słowa można bezrefleksyjnie powtarzać. Łatwo zatrzymać się na opiniach innych. Jezus zostawia przestrzeń na osobiste poznanie. Chce, aby człowiek odkrywał go sercem przez spotkanie, słuchanie i doświadczenie jego obecności. Bez hałasu i przymusu. To, co najważniejsze, dojrzewa w ciszy. Pomyśl, kim dla mnie jest Syn Człowieczy? Ile miejsca zostawiam w swoim życiu na osobiste poznawanie Boga, a ile zajmuje głos innych ludzi?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Twarz nabrała swobodnego wyrazu, słowem niepodobna było nie spostrzec zadowolenia ogarniającego Araba. Dosyć, rzekł. Jeśli język twój jest kłamcą, to zaiste i Salomon nie byłby wobec ciebie bezpieczny. Że nie jesteś Rzymianinem i jako Żyd czujesz nienawiść do Rzymu, wierzę. I na tym mi dosyć. Inna rzecz, czy posiadasz potrzebną zręczność i wprawę. Umiesz prowadzić konie w zaprzęgu? A cóż dopiero takie konie? Czy potrafisz je opanować na tyle, aby cię znały, aby szły na twe skinienie aż do ostatniego tchu, aby nawet w niebezpieczeństwie życia jeszcze ci były posłuszne? Ten dar, mój synu, nie każdemu jest dany i doprawdy znałem króla, który rządził milionami ludzi i był ich samowładnym panem, a przecież konie słuchać go nie chciały. Pojmujesz, że nie mówię tu o tych pospolitych zwierzętach, które są niewolnikami niewolników. Nie, nie myślę tu o koniach wyrodzonych krwią i kształtem, a pozbawionych ducha, ale o moich zwierzętach. One to króle i książęta swojego rodzaju, potomki faraonowych stadnin. One, zwierzęta, przecież towarzysze i przyjaciele moi, co dzielą mój namiot i moje posłanie, a wzrosły wśród dzieci moich. To obcowanie i wychowanie wyrobiło w nich pewne przymioty ludzkie. Z instynktami zwierzęcymi łączą nasz dowcip, ze zmysłami naszą duszę, a pragnienie sławy, miłość, nienawiść i ofiara siebie czyni z nich bohaterów w czasie wojny. Wychowałem je w wielkim celu, a oddaję ci je w opiekę tak, jakbym oddawał kochaną i kochającą kobietę. Hej, jest tam który? Wszedł sługa. Przyprowadź rumaki. Wezwany uchylił zasłonę dzielącą namiot i ukazały się konie. Szlachetne zwierzęta zatrzymały się na chwilę, nie ufając zaproszeniu. Chodźcie, zawołał Ilderim. Dlaczego się wahacie? Czyż nie wiecie, że nie posiadam nic, co by nie było wasze? Zbliżcie się. Konie zwolna poważnie weszły do mieszkania swego pana. Synu Izraela, rzekł szejk. Wasz Mojżesz był wielkim człowiekiem, ale nie mogę się wstrzymać od pogardliwego śmiechu, gdy pomyślę, że pozwolił ojcom twoim używać pracowitego wołu i powolnego osła, a zabronił dosiadać konia. Nie byłby tak uczynił, gdyby był widział moje konie. O, tego i tego. Mówiąc to, położył rękę na głowie najbliższego zwierzęcia i głaskał je z dumą. To, co mówisz, nie jest prawdą, rzekł Ben-Hur gorąco. Mojżesz był zarówno wojownikiem, jak prawodawcą umiłowanym od Boga. Czyż wojować, walczyć nie znaczy to samo, co kochać te stworzenia ponad wszelkie inne? Zgrabny łeb koński z wielkimi oczami, łagodnymi jak oczy łani, a przysłoniętymi spadającą na czoło grzywą, o małych, ostrych i naprzód wysuniętych uszach przysunął się w tej chwili ku Ben-Hurowi, aż oparł się na jego piersi i rozwierając nozdrza zdawał się pytać: coś ty za jeden? Młodzieniec poznał jedynego z czwórki widzianej na wyścigach i powitał mądre zwierzę, wyciągając doń rękę. O bluźniercy! Oby ich dni przeminęły, mówił szejk z uczuciem człowieka broniącego własnej sławy. Ośmielają się mówić, że nasze konie pełnej krwi pochodzą z nizyjskich pastwisk w Persji. Prawda, pierwszemu Arabowi dał Bóg niezmierzoną przestrzeń piasku, kilka łysych wzgórz i rozsiane gdzieniegdzie źródła gorzkie, mówiąc: patrz, oto twój kraj. Biedny człowiek żalił się swej nędzy, a pan ulitował się i rzekł: nie lękaj się, bo otrzymasz podwójne błogosławieństwo. Arab złożył dzięki i z wiarą poszedł szukać obiecanej pomyślności. Obszedł kraj wokoło i nie znalazł nic. Wtedy poszedł w głąb piasków i szedł nimi, gdy nagle w sercu pustyni ujrzał zieloną wyspę, a wśród bujnej zieloności stada wielbłądów i koni. Odtąd chował te zwierzęta starannie i strzegł z miłością, jakiej były godne jako najlepsze dary przedwiecznego. Z tej zielonej wyspy pochodzą wszystkie konie na ziemi, nawet te na pastwiskach nizyjskich. Później dostały się aż na północ, do nizin, gdzie dmą wiatry od morza zimnych wichrów. Wierz mi, że to wszystko jest prawdą, a gdyby nią nie było, to niech już żaden amulet nie ma siły dla Araba, ale posiada mi dowody, które na pewno potrafią cię przekonać. Po tych słowach klasnął w dłonie. Przynieś mi rodowody koni, rzekł do sługi, który wszedł na ten znak. W chwilę potem weszło sześciu ludzi z szkatułkami z cedrowego drzewa okutymi rzeźbionym osiądzem. No, rzekł Ilderim, gdy je postawiono na kobiercu. Nie chciałem wszystkich, tylko rejestry tych tu koni. Podajcie je więc, a resztę odnieście. Gdy otworzył szkatułkę, Ben-Hur ujrzał, że jest napełniona tabliczkami z kości słoniowej. Tabliczki nawleczone były na pierścienie z srebrnego drutu, a że nie były grubsze od opłatków, więc na każdej obrączce znajdowały się ich tysiące. Słyszałem, rzekł Ilderim, biorąc kilka pierścieni w rękę, słyszałem, z jakim staraniem i trudem starsi i uczeni w piśmie zapisują w świątyni świętego miasta imiona nowonarodzonych, aby każdy syn Izraela mógł wykazać swych przodków od samego początku, choćby nawet od patriarchów. Moi ojcowie, niechaj ich pamięć przez wieki kwitnie, nie mieli sobie za grzech stosować ten zwyczaj do swych niemych sług. Patrz na te tabliczki. Ben-Hur wziął jeden pierścień, a zdjąwszy z niego tabliczki, zobaczył, że są zapisane grubymi arabskimi hieroglifami, wypalonymi na powierzchni kości rozpaloną igłą. Czy potrafisz je przeczytać, synu Izraela? Nie, chcąc, bym je ocenił, musisz mi wytłumaczyć te zawiłe znaki. Wiedz zatem, że każda tabliczka nosi imię każdego źrebięcia czystej krwi zrodzonego u moich przodków przez lat 1000 wraz z nazwiskami jego rodziców. Przypatrz się datom, abyś uwierzył. Niektóre tabliczki były już całkiem starte, a wszystkie pożółkłe od starości. W tej tu szkatule, mogę to śmiało powiedzieć, mam dokładną i udowodnioną historię rodu moich ulubieńców. Wiem, skąd pochodzą, tak te, co przy mnie stoją, jak ten, co się od ciebie domaga pieszczoty. Tak, wierzaj mi, jak one tu weszły na moje wezwanie, tak przychodziły do ojców moich pod taki sam namiot jeść z ich rąk i przyjąć pieszczotę i dziękowały za nią jak dzieci bez słów. A teraz, synu Izraelowy, musisz mi wierzyć, gdy powiem, że jeśli ja panem pustyni, to one moimi dostojnikami. Zabierz mi je, a stanę się jako człowiek chory, opuszczony przez karawanę w pustyni i na śmierć skazany. Im zawdzięczam, iż wiek nie osłabił grozy, która jest postrachem złoczyńców na drogach między miastami i tak pozostanie, póki nimi jeździć będę. Ileż cudów mógłbym ci opowiedzieć z dziejów ich przodków. Na dziś dość będzie, gdy powiem, że nigdy nie ustały w pogoni, ani je dopędzono w ucieczce. Ale pamiętaj, że było to na piaskach pustyni i pod siodłem. Teraz rzecz inna i troska moja jest wielka, bo pierwszy raz mają iść w jarzmie i tyle warunków potrzeba do powodzenia. A jednak mają dumę, szybkość i wytrwałość. I dlatego, jeśli znajdą Pana, zwyciężą. Synu Izraelowy, jeśli Ty nim będziesz, przysięgam, że dzień, który Cię tu przywiódł, będzie szczęśliwy. Mów mi teraz o sobie. Pojmuję teraz, rzekł Ben-Hur, dlaczego Arab po swoich dzieciach najbardziej kocha konia. Pojmuje także, że dlatego konie arabskie są najlepsze na świecie. Na co jednak, czcigodny szejku, mam mówić? O mojej zręczności? Wszak słowa i obietnice ludzkie tak łatwo zawodzą. Daj mi lepiej twoją czwórkę w ręce i pozwól mi jutro przejechać się nią po równinie. Twarz Ilderima rozjaśniła radość. Chciał coś odrzec, ale wstrzymał go Ben-Hur, mówiąc: wstrzymaj się chwilę i pozwól mi wypowiedzieć całą myśl. Wielu rzeczy uczyłem się od sławnych mistrzów w Rzymie, nie przypuszczając wcale, abym ich nauki tak szybko i w takich okolicznościach mógł spożytkować. Ta nauka mówi mi, a ty, czcigodny szejku, przyznasz mi pewnie, że ci synowie pustyni, jakkolwiek posiadają szybkość orła, a wytrwałość lwa, to przecież mogą zawieść twe nadzieje, jeśli się nie przyzwyczają razem chodzić w jarzmie. Bo pomyśl tylko, każdy z nich musi mieć jakiś szczególniejszy przymiot lub właściwą sobie wadę. I tak jeden z czterech koni musi być najszybszy, a jeden najpowolniejszy. Bystry biegnie do zwycięstwa, leniwy ciągnie ku porażce. Przyczyną dzisiejszego niepowodzenia było właśnie to, że woźnica nie mógł najgorszego zmusić do zgodnego biegu z najlepszym. Dlatego też mówię ci, że jeśli zdołam rumaki twoje ujeździć tak, aby szły jak jeden, to wygrasz wieniec i sesterce, a ja nasycę się zemstą. Cóż na to powiesz?
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.